0: po stronie ludzi słabszych, tak? To znaczy, oczywiście ta odwaga, o której rozmawiamy, to była podstawowa rzecz, bez której nie udałoby się absolutnie nic. Natomiast zaangażowanie to nie było zaangażowanie tylko albo aż, ale jednak tylko w tej logice ideowe czy wolnościowe, ale też zaangażowanie po stronie ludzi słabszych, wykluczonych, często tych, którzy, o których los się nikt wtedy nie upomniał, a i pewnie dzisiaj trudno by się upomniał. I to było dla mnie...
1: Zdecydowanie. Absolutnie jest właśnie tak, jak pan mówi. To znaczy, to było działanie bardzo silnie prospołeczne po stronie słabszych. To jest trochę tak, jak w tej piosence Kelusa, tak, o szosie E7, no, że tą szosą E7 każdy tam powinien potrafić przynajmniej pojechać. No i teraz pytanie jest oczywiście w tym naszej perspektywie, w tym naszym świecie transformacji, tego jednak dorabiania się tych wszystkich SUV-ów, które teraz po obecnej szosie S7 jeżdżą. Czy my potrafimy też właśnie na tym, tą szosą S7 już, tą ekspresówką, w tym naszym SUV-ie, czy tam jakimś innym, bardziej luksusowym samochodzie, też o tych sprawach właśnie słabszych, społecznych pomyśleć. I to przy tym mogą być to oczywiście bardzo różne kwestie, natomiast ja uważam, że rzeczywiście z perspektywy naszej transformacji, z perspektywy właśnie tych 30 lat, tak? Bardzo silnie teraz potrzebujemy też takiego społecznego spojrzenia na to i też właśnie też umiejętności tych następców tamtejszej ówczesnej inteligencji, czyli powiedzmy tej klasy średniej, tych lekarzy, tych adwokatów, tych wszystkich nas, którzy właśnie w jakiś sposób zyskali na tej transformacji, że oni będą się potrafili z tymi słabszymi też tym swoim sukcesem podzielić i też pomóc właśnie tym osobom, które tego potrzebują.
0: To już osobna dyskusja, ale obawiam się, że odpowiedź na to pytanie, czy paradoksalnie dzisiaj nie jest o to trudniej, albo że jest tego mniej, mogłaby być bolesna dla naszego pokolenia, dla dzisiejszego systemu, ale to, tak jak mówię, odpowiedź i temat na zupełnie inną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, odsyłam do Tygodnika Powszechnego, tam ciekawy esej właśnie o 50. rocznicy powstania KOR, autorstwa naszego dzisiejszego gościa, Mateusz Fałkowski, Instytut Pileckiego. Dziękuję pięknie, dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A przy naszym telefonie pan Stanisław Żaryn, były rzecznik koordynatora służby, jego zastępca, dzisiaj w Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A chciałem porozmawiać o, nie wiem, czy nadciągającym, czy powoli dojrzewającym, czy już kwitnącym resecie z Białorusią, bo dla mnie, powiem szczerze, osobistym zaskoczeniem było to, że pan minister Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Mińska, z reżimowego oczywiście rozdania, szefem tamtejszego MSZ-u. No i jedna i druga strona pisze i mówi o ociepleniu, o ustabilizacji, o normalizacji stosunków. Czy jest tam jakaś szczelina, pana zdaniem, żeby w dzisiejszej rzeczywistości, pomni doświadczeń sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed pięciu lat i tej wojny hybrydowej, którą nam Łukaszenka przy granicy, wystosował, czy jest na to przestrzeń?
2: No niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. To znaczy z jednej strony można by powiedzieć, że przestrzeni być nie powinno, bo w tej chwili mamy do czynienia z krajem, który jest bardzo głęboko zakorzeniony w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Związkowym Państwie, które ma charakterystyczny skrót ZBIR. I niestety jest to rzeczywiście takie podsumowanie polityki białoruskiej wobec Zachodu, bo jest to państwo także zbójeckie, które, tak jak pan redaktor wspomniał, prowadzi rodzaj wojny wywiadowczej przeciwko również Polsce, prowadzi działania o charakterze wojennym de facto wobec Ukrainy, chociaż Łukaszenka sam oficjalnie oddziałów na wojnę i na front nie wysłał, ale pomaga w inny sposób. I jest to państwo, które ewidentnie prowadzi wrogą wobec nas również działalność o charakterze propagandowym i politycznym. Więc z punktu widzenia polskich interesów moim zdaniem nie ma tutaj miejsca na jakąś szczelinę i na dialog, szczególnie, że jest to dialog, w którym Białoruś nie wykonuje żadnych gestów normalizacyjnych. Natomiast odpowiedź nie jest prosta, ponieważ nakładają się na to pewne interesy o skali globalnej i dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że jedną z sił, które do takiego resetu dąży, są Amerykanie z uwagi na sprawy gospodarcze. I tutaj pomimo tego, że ja w tej perspektywy polskiej, przywiązany do tej perspektywy polskiej, mówię jednoznacznie, nie powinno tu być żadnego resetu czy nawiązywania normalizacyjnych stosunków z Białorusią, to niestety możemy być tutaj trochę pionkiem w globalnej grze.
1: No właśnie, bo jeśli ta globalna gra, to trochę wezmę pod włos i poszukam dziury w całym tej naszej rozmowie. Skoro ta globalna gra jest taka, jaka jest, a widać wyraźnie, że Waszyngton, no Mińsk próbuje wciągnąć do jakiejś przynajmniej rozmowy, jeśli chodzi o gospodarcze odkręcenie śruby, by przekonać być może przynajmniej część tamtejszych elit do tego, by się od Moskwy na jakimś poziomie odkleiły. No i z drugiej flanki też tej wewnętrznej, naszej, wraca taki argument, który pojawia się regularnie, że czasem trzeba wykorzystywać kanały komunikacji, że trzeba czasem emocje, rany i poczucie realnej krzywdy schować w kieszeń, schować w buty i przyjąć za dobrą monetę to, że na przykład dzisiaj przy granicy polsko-białoruskiej jest względnie spokojnie, że nie ma, że Łukaszenka nie dosyła nam kolejnych sztucznie wywołanych kryzysów migracyjnych. No i że to już jest jakiś gest, na który warto odpowiedzieć innym gestem, żeby za chwilę osiągnąć kolejny gest i na tej drabince powoli zejść z poziomu no niemalże stanu wojny, a przynajmniej wojny hybrydowej do względnie normalnych stosunków, oczywiście no, do rozebrania zapory i swobodnych przejść granicznych to daleko, no ale może przynajmniej jakieś małe nitki warto byłoby zawiązać.
2: No, ta perspektywa, którą pan zarysował, prawdopodobnie będzie Polakom w najbliższych miesiącach opisywana, czy jakoś tłumaczona. Natomiast po pierwsze, musimy pamiętać, że mamy już doświadczenia z tego typu fazy relacji między Zachodem a Białorusią, bo przed rokiem 2020 były już tego typu działania prowadzone, rozmowy, negocjacje, wielkie plany dotyczące współpracy energetycznej, czy różnych także biznesowych relacji między Zachodem a Białorusią. Tu znowu swoją rolę pewną negatywną w pewnym sensie dla polskich interesów odgrywały interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, które dzisiaj też są istotne, bo Amerykanie uznali, że potrzebują chociażby rynku potasowego z białoruskiego po to, żeby importować do siebie różnego rodzaju produkty nawozowe czy inne produkty chemiczne. Natomiast no musimy pamiętać, że my zapłaciliśmy po roku 20 cenę za pewną naiwność, to znaczy Łukaszenka jednak szybko, kiedy było to dla niego wygodne, uznał, że koniec jest rozmów i pewnej gry z Zachodem, czas w nas uderzyć. I tego typu niestety zwroty myślę, że będą miały również, będziemy mieli do czynienia z tym w przyszłości, jeżeli będziemy zbyt naiwnie podchodzili do tego, co się w tej chwili z Białorusią dzieje, to dostaniemy bardzo mocnym rykoszetem, bo też musimy mieć świadomość, że Białoruś w tej chwili nie jest państwem, które może w sposób dowolny i pivotalny funkcjonować między Zachodem a Rosją. Zbyt mocno te macki rosyjskie na Białorusi są rozlokowane, zbyt mocno wciągnięta jest Białoruś w system również bezpieczeństwa, w związku z czym i armia, i bezpieka białoruska są de facto dzisiaj w rękach rosyjskich, żebyśmy my tego typu resety robili bezkosztowo. One zawsze będą związane z jakimiś interesami, które my musimy położyć na ołtarzu tego typu rozstrzygnięć, jak reset z Białorusią. Absolutnie. I ja się obawiam... Ja się obawiam, że możemy być teraz wciągani w pewną grę, którą będą prowadzili de facto Rosjanie, po to, żebyśmy my właśnie próbując gdzieś tam pozyskać Białoruś, popełnili poważne błędy o charakterze strategicznym i niestety jawi się to też jako element szerszej gry, to znaczy reset z Białorusią, to może być wstęp do resetu z Rosją, a to już byłaby bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nic nie wskazuje na to, żeby Rosja i Białoruś chciały z wrogości wobec Zachodu rezygnować.
1: No ten ostatni scenariusz sugeruje też Adam Eberhardt, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich, który mówi, że no, ta gra z Białorusią podjęta no, może być taką forpocztą do próby też poluzowania sankcji wobec nie tylko Białorusi, Mińska, ale wobec Rosji. Natomiast no, ja wracam cały czas do tej refleksji. Zgoda, że Białoruś jest w rosyjskiej strefie wpływów i tutaj nikt chyba przytomny nie będzie z tym polemizował, no ale też to jest dość specyficzna strefa wpływów, no bo Mińsk potrafi wysłać sygnały, a czasem wręcz, no nie wiem, uprzedzić polskie państwo o tym, że lecą na nas drony, wydawać by się mogło w kompletnie nierosyjskim interesie. No i teraz, żeby było jeszcze trudniej, no jeśli prezydent USA Donald Trump zapowiada wspólne biznesy z Mińskiem, to Bogiem a prawdą, co my tu możemy zrobić? Jak się powinniśmy zachować w całej tej układance? To znaczy nie reagować na te sygnały z Mińska, wzruszać ramionami i cały czas lobbować za tym twardym kursem, wbrew pewnie elitom w Waszyngtonie?
2: Ja myślę, że powinniśmy dbać o nasz interes, a naszym interesem jest w tej chwili uwrażliwianie Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, na to, że możemy mieć do czynienia z pewną fałszywą postawą Mińska, który będzie chciał nas wciągać w pewną grę, również po to, żeby realizować interesy rosyjskie, o czym mówiliśmy, i że to może być pułapka, w którą wpadniemy jako Zachód. Możemy korzystać z doświadczeń, o których mówiłem z poprzednich lat, możemy i powinniśmy korzystać z różnego rodzaju materiałów, które jesteśmy w stanie chociaż przy pomocy wywiadu zdobyć o tym, jak duet białorusko-rosyjski myśli o Zachodzie i jakie są plany związane z również dalszymi fazami agresji wobec Zachodu. I to wszystko myślę, że powinniśmy prezentować naszym zachodnim sojusznikom, a na pewno powinniśmy unikać czegoś, w co możemy zostać wtłoczeni już przez konkretną taktykę polityczną rządu. To znaczy Polska nie powinna na pewno być katalizatorem resetu między Zachodem a Białorusią czy Rosją. Pamiętamy, że w czasie rządów PO-PSL taka rola Polsce przypadła trochę. Byliśmy takim krajem, który w pewnym momencie był głównym i ważnym czynnikiem resetu między Zachodem a Rosją, co skończyło się bardzo też negatywnymi sytuacjami dla polskich interesów związanych także z naszym bezpieczeństwem. Więc tej roli i pozycji musimy unikać, szczególnie, że jesteśmy krajem, który jest coraz mocniej naciskany przez Rosję. Jesteśmy krajem, który jest poddawany także presji wojskowej ze strony Białorusi. Wspomnę chociażby o ćwiczeniach wojskowych, które w ostatnim czasie na Białorusi mają miejsce i służą do tego, żeby nas jednak zastraszać, destabilizować i służą pewnym działaniom agresywnym. Także o tym wszystkim powinniśmy mówić i prezentować to jako pewną z jednej strony naszą perspektywę, ale z drugiej strony też jako pewien lewar związany z naszymi interesami. To znaczy dzisiaj powinniśmy Amerykanom mówić na przykład, że jeżeli wy chcecie prowadzić interesy z Białorusią, to nasza pozycja, jeżeli chodzi o współpracę wojskową, powinna zostać podniesiona nie o jeden poziom, ale o dwa poziomy. To znaczy nie tylko stała baza, ale na przykład jeszcze jakaś mocna infrastruktura czy sprzęt wojskowy powinien do Polski trafić, ponieważ my w tej sytuacji czujemy się zagrożeni. Więc tutaj powinniśmy grać na różnych polach, a na pewno ta sprawa powinna być przez nas adresowana jako pewien błąd, pułapka, którą możemy wpaść.
1: To jeszcze jedno pytanie. Na koniec, a propos tego scenariusza, który premier Tusk bardzo regularnie zgłasza, to znaczy scenariusz, w którym Rosja miałaby wykonać wobec Polski albo krajów bałtyckich, albo innych krajów Zachodu, bo mówi się też nawet o jakimś ataku dronami z południa od Morza Śródziemnego na kraje tej części Europy, to byłoby jeszcze bardziej ciekawe w całej tej układance, ale zostawiam konkrety, bo tu nie ustalimy bez dostępu do niejawnych informacji czy raportów. Natomiast premier w czwartek w Krakowie wieczorem, wspierając swoją kandydatkę w wyborach tamtejszych, mówił o tym, że nie grozi nam inwazja, tak jak sobie wyobrażamy, z frontem, czołgami ze strony Rosji, no ale że te hybrydowe zaczepki mogą być coraz bardziej intensywne i ostre. Z perspektywy funkcjonowania państwa i tego, jak pan też widział, jak to funkcjonuje od wewnątrz, jesteśmy gotowi na tego rodzaju akty nieprzyjazne, nie tylko w postaci przypadkowego dronu, ale regularnie ponawianych prowokacji?
2: No ja mogę tylko liczyć na to jako obywatel, że jesteśmy na to przygotowani, choć uczciwie powiem, że mam pewne wątpliwości, bo takiego przygotowania nie widzę, a te przejawy, które widzę, nie są do końca profesjonalnie prowadzone, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że premier rzeczywiście ma rację, jeżeli chodzi o opis rzeczywistości. Moim zdaniem i tu się z różnymi tezami nie zgadzam, które mówią o tym, że może nadinterpretuje pan premier skalę zagrożeń. Moim zdaniem ona rzeczywiście jest poważna i te scenariusze, które w Sejmie zostały przez premiera przedstawione, moim zdaniem są wiarygodne. Pytanie, co z tym robimy, bo niestety nie widać ani jakiejś systemowej pracy związanej z radykalną zmianą sposobu funkcjonowania państwa polskiego. Nie widać żadnej skokowej zmiany, jeżeli chodzi o potencjał nasz obronny i nie widać też żadnej kampanii takiej uświadamiania Polaków o tym, co się powinno dziać i jak powinniśmy się zachowywać, gdyby te scenariusze rzeczywiście przybrały czarny charakter, czarną wersję. No, ostatnio w jednym z wywiadów minister Kierwiński powiedział, że są szykowane jakieś plany ewakuacyjne na wypadek wojny i inwazji. to niby dobrze, ale pytanie, co to oznacza dla Polaków, jak mamy się zachowywać, kiedy będziemy informowani o tym, jak taka ewakuacja ma zostać przeprowadzona. Wiemy, że były dosyć nieumyślnie, moim zdaniem, stosowane alerty RCB przy okazji różnych zdarzeń na Lubelszczyźnie. Też ludzie nie wiedzieli się, jak się zachować. Niektórzy wręcz zachowywali się, narażając bardziej swoje życie niż je chroniąc, więc tutaj jest bardzo duże pole do działań, jeżeli chodzi o edukację, o przygotowanie państwa polskiego na czarne i niebezpieczne scenariusze, a tego nie widzę. Premier trochę tak ad hoc, trochę w celach być może rozgrzewania opinii publicznej. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale te tezy premiera czasami się pojawiają, a nie widać takiej systemowej, codziennej pracy, żebyśmy te zagrożenia jakoś neutralizowali.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem poranka był pan Stanisław Żaryn z Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, były zastępca koordynatora służb specjalnych. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, drodzy Państwo, lekturę na coraz dłuższe i coraz ciemniejsze popołudnia i wieczory jesienne, bo Więź wydała jesienną już wersję kwartalnika i naprawdę jest co czytać. Przy telefonie Karol Grabias, redaktor, publicysta i współautor materiałów właśnie w kwartalniku Więź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Temat numeru, i to taki solidny temat numeru w kilku tekstach, to te dwie literki, które dla wielu są nadzieją, dla wielu zagrożeniem, czyli AI, sztuczna inteligencja, która nam coraz odważniej i intensywniej wchodzi w życie codzienne. Dlaczego sięgnęliście akurat po ten temat?
2: To znaczy, trzeba powiedzieć, że jest to numer Więzi o tyle wyjątkowy, że co się zdarza rzadko, poświęciliśmy wszystkie trzy bloki główne tematowi sztucznej inteligencji, bo zarówno w bloku społecznym mówimy o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na nasze społeczne relacje, na to, jakie są, można powiedzieć, w jaki sposób rachunek społecznych, społeczno-ekonomicznych sił wpływa na najsłabszych. Poświęciliśmy numer dział również religijny, pytając o to, w jaki sposób AI może być jakiegoś rodzaju, można powiedzieć, doradcą w sprawach wiary, może być jakimś towarzyszem w jakichś kryzysach. No i jednocześnie blok kulturalny, pytając o to, czy AI wspiera czy pomniejsza ludzką twórczość. Tak dużo poświęciliśmy tej tematyce AI, tak naprawdę niemalże cały nasz numer, ponieważ kiedy zaczynaliśmy pracować nad tematyką jednego bloku poświęconego AI, to momentalnie tak szybko nam się rozrosły te pytania, tak szybko nam się rozlały te, jakby można powiedzieć, zmienne, te niepewności związane ze sztuczną inteligencją, że doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem oddania sprawiedliwości tym niepewnościom, jakie wyłaniają się ze świata sztucznej inteligencji, jakiejś rewolucji sztucznej inteligencji, że najlepiej będzie po prostu podzielić to na kilka foremek i w nich po prostu przyjrzeć się, jak ta AI zmienia nasz świat, bo zmienia bez wątpienia.
1: Nie chcę, żeby nasza rozmowa była prostym streszczeniem tych tekstów, rozmów, wywiadów. Dla mnie najciekawszy z tej puli była dyskusja czy rozmowa Cwety Dmitrowej, Mateusza Łabuza i Katarzyny Sroczyńskiej, czyli wokół trochę zmiany perspektywy, bo my często zastanawiamy się, zresztą wy też na łamach Więzi, co do tego, czym jest AI, jak ją zrozumieć, jak ją podkręcić, jak ją ustawić, jeśli chodzi o odpowiednie algorytmy i zaraz też do tego wrócę, ale zapadło mi gdzieś w pamięci ta myśl wymieniana między Cwetą Dmitrową a Mateuszem Łabuzem, czyli to, jak my się zmieniamy pod wpływem AI, to znaczy my ludzie, którzy dotychczas czytaliśmy, dotychczas budowaliśmy relacje bezpośrednie, narażaliśmy się na czasem trudne momenty, czasem ryzyka, czasem smutek i tak dalej, a AI, na przykład dla mnie to był też dość duży szok, wchodzi coraz mocniej i jest najczęściej, czy bardzo często stosowana właśnie przy okazji psychoterapii albo czegoś na kształt psychoterapii, zrozumienia, że te czaty zaczynają nam towarzyszyć jak ludzie. I tak się zastanawiam, jak to musi zmienić nas wszystkich, naszą perspektywę.
2: Tak, ta rozmowa jest o tyle ciekawa, że tutaj właśnie jest poruszona ta perspektywa, można powiedzieć, terapeutyczna, psychoterapeutyczna i też relacyjna. Przede wszystkim dlatego, że jak pokazują różne badania, coraz więcej osób sięga do AI jako pierwszego miejsca, w którym konsultują się ze swoimi problemami, rozterkami, trudnościami w relacjach, a AI ma tą cechę właśnie tego, o czym mówi tekst, idealnego odzwierciedlenia, to znaczy sprawiania wrażenia, że faktycznie mamy po drugiej stronie z czymś na kształt człowieka, z którego strony możemy liczyć na empatię, zrozumienie, dobre rady. Problem jest taki, na który wskazuje tekst. To jest to, co jest nazwane w tym tekście sykofancją, czyli nadmierną zgodnością. To znaczy, że w relacji z drugim człowiekiem drugi człowiek może się nie zgodzić, może nas źle zrozumieć, może wskazać, że ma jakieś swoje potrzeby, może powiedzieć nie. Cały w ogóle proces kontaktu z drugim człowiekiem rozwija się poprzez pewne negocjowanie znaczeń, tolerowanie różnicy, budowanie zaufania, z pewną radzenia sobie z pewną nieprzewidywalnością, jaką ma człowiek, a AI trochę przybiera postać takiego potakiwacza, który w każdej możliwej sytuacji stara się wskazać, że nasz obraz rzeczywistości jest uzasadniony. Nie ma takiej funkcji, można powiedzieć, krytycznej, nie ma takiej funkcji reality check, to znaczy nie pokazuje nam, że czasami mogliśmy się w życiu pogubić, że nasze relacje
1: jasne,
2: również...
1: Jasne, ale to wejdę słowo, czy nie jest trochę tak, że czasem tego oczekujemy od drugiego człowieka, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy, to chcielibyśmy, żeby ten drugi człowiek zrozumiał naszą perspektywę, przytaknął nam, ewentualnie doradził w tym duchu, który my oczekujemy. Nie stawiam tej tezy jakoś bardzo, bardzo na twardo, ale no mam takie poczucie, że często ludzie są na przykład zdołowani po 2-3 wizytach na terapii, bo oczekiwali, że terapeuta przytaknie. Albo po wizycie w spowiedzi, że oczekiwali, że ksiądz pogłaszcze i przytuli, a tego mówię o takim wydźwięku oczywiście duchowym, a tego nie zrobił, dostali jakieś inne, trudniejsze zadania. I że nie jest trochę tak, że ten czat wychodzi naprzeciw, czy to AI rozwinięte wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom?
2: Możliwe, że wychodzi takim oczekiwaniom, które nie uwzględniają tego, co jest faktycznym celem, czy psychoterapii, czy spowiedzi, czy w ogóle co jest esencją relacji międzyludzkich, ponieważ jeśli ktoś idzie na psychoterapię oczekując, że wyjdzie po sesji bardziej uśmiechnięty, no to nie jestem przekonany, że to jest, że terapeuta wykonał poprawnie swoją pracę. Oczywiście to jest bardzo ważne w relacjach międzyludzkich i terapeutycznych i w relacji ze spowiednikiem, żeby osoba, z którą przebywamy, żebyśmy się czuli akceptowani, zrozumieni, szanowani jako podmioty, ale właśnie tak naprawdę w tym byciu uszanowanym jako podmiot również zawiera się to, że jesteśmy traktowani poważnie. I wydaje mi się, że AI nie ma, przynajmniej większość modeli, nie ma takiej zdolności pokazywania nas samych z jakby perspektywy zewnętrznej, że ta perspektywa AI, która cały czas jest ukierunkowana na potakiwanie nam, tak naprawdę odbiera tą możliwość tego, co nam daje relacja terapeutyczna, relacja międzyludzka, czy właśnie relacja ze spowiednikiem, to znaczy pomagania nam na naszej drodze. Tak? Jeśli cały czas słyszymy tylko i wyłącznie potakiwanie, jeśli zamykamy się w takim solipsyzmie, to znaczy, że nasz obraz świata jest jakby absolutnie kompletny, to wydaje mi się, że tak naprawdę to uniemożliwia nam rozwój, a nie staje się jego ułatwieniem.
1: No dobrze, to weźmy na warsztat cykl tekstów dotyczących już konkretnych dziedzin życia zmagających się też gdzieś tam wokół AI, to znaczy dla mnie najciekawszy ten spośród tych kilku, które zaproponujecie, to jest wiara. Jak może wiara zmienić się pod wpływem sztucznej inteligencji? No ktoś powie, to są zupełnie dwie różne dziedziny życia, nawet jeśli sobie te algorytmy wymyślimy, nawet jeśli sobie te czaty zaprojektujemy, to przecież wiara przeżywana gdzieś tam jest zupełnie, zupełnie czymś innym.
2: To znaczy sama wiara... Nie byłby, bo niech może nie postawiam tak daleko wniosku, że sama wiara może jakoś fundamentalnie się zmienić, ale AI może stać się takim, właśnie tak jak w przypadku tej relacji terapeutycznej, może stać się takim pierwszym interfejsem, w którego stronę kierujemy się z naszymi pytaniami i wątpliwościami, które na tej drodze, powiedzmy właśnie religijnej, się pojawiają. I to jest coś, co pojawia się na przykład w tekście Agaty Kulczyckiej, Chatbot, czyli Nowy Przyjaciel Hioba, w którym jest pokazane właśnie, w jaki sposób autorka ze swoimi różnymi rozterkami związanymi z wiarą, z pytaniami o niezawinione cierpienie, kierowała się w stronę chatbota. I ten chatbot zachowywał się trochę w taki sposób właśnie jak Przyjaciele Hioba. To znaczy, zamiast być takim właśnie obecnym podmiotem, który posiada własne doświadczenie i jest w stanie w jakimś sensie jakby być po prostu obecnym przy tej osobie, która doświadcza kryzysu, stara się przede wszystkim dostarczyć możliwie najszybszych, najbardziej optymalnych odpowiedzi. Tak jak Przyjaciele chyba stara się wszystko wyjaśnić. I widzimy w tym, że przede wszystkim tym zagrożeniem czy trudnością, jaką widzimy w sztucznej inteligencji, szczególnie właśnie w tej sferze religii, konsultowaniu się z AI-em w kwestiach właśnie rozterek różnych egzystencjalnych religijnych, jest zbyt łatwe uwierzenie w to, że mamy po drugiej stronie z podmiotem, ponieważ sprawia on wrażenie kogoś, kto jest odpowiedzialny, kogoś, kto rozumuje, a tak naprawdę ta niedoskonałość, która jest związana z podmiotowością ludzką, ta, która, świadomość ludzka, która nie jest zorientowana wyłącznie na optymalizację, na wykonywanie jak najszybszych zadań, ale świadomość, która jest ucieleśniona, która jest krucha, która nie posiada takiej przejrzystej wizji rzeczywistości, która jest zapośredniczona przez ciało, przez lęk i tak dalej, jest znacznie, można powiedzieć, lepszym doradcą w kwestiach wiary, ale również w kwestiach po prostu wszystkich innych, tak? Także przyglądamy się właśnie w tym dziale religijnym temu, jak AI czasami może być takim właśnie zwodniczym, dobrym przyjacielem, jak przyjaciele Hioba.
1: Dla mnie też ciekawym pytaniem w tym kontekście jest takie zawieszone trochę przez Cwetę Dmitrową gdzieś tam sugestia, że to może być, jakby możemy nad to psioczyć, możemy nad tym się załamywać ręce, ale że może terapeuci powinni tworzyć jakieś modele AI, które byłyby bezpieczne i w miarę nieszkodliwe. Może Kościół powinien wyjść naprzeciw i stworzyć coś na kształt modelu AI, który przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie by, w cudzysłowie, zaopiekował się tymi, którzy szukają tą stroną i tą drogą pomocy. Zastanawiam się głośno, bo to nie są proste odpowiedzi i wydawać by się mogło, że nigdy nie będziemy musieli na nie odpowiadać, no ale czasy są jakie są i w tych tekstach, przyznam szczerze, że jestem gdzieś w połowie tej lektury. Dużo tych znaków zapytania stawiacie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ale jeszcze chciałem dwa zdania poruszyć na temat cyklu też regularnego, po który regularnie sięgam, Popołudnie Wiary. Przeprowadziłeś wywiad z Jean-Luc Marionem o tym, no właśnie, o czym jest ten wywiad? Chciałem zapytać, może tak.
2: To jest wywiad, który nazywa się dosyć nieoczywiście Fenomen religijny mimo wszystko. Jest to rozmowa z jednym z najważniejszych współczesnych francuskich filozofów, takich filozofów, o których można powiedzieć czyta się w książkach historii, od których zaczynają się duże rozdziały tomów historii filozofii. Rozmowa dotyczy tego, w jaki sposób można powiedzieć ostatnie 150-200 lat rozwoju europejskiej filozofii radziło sobie z dopuszczeniem refleksji nad fenomenem religijnym, czyli tym, w jaki sposób religijne sensy są obecne w naszym świecie. Jean-Luc Marion jest dziedzicem szkoły fenomenologii, dziedzicem szkoły, która starała się poszerzyć taki, można powiedzieć, wąsko rozumiany empiryzm, który wyłącznie skupiał się na poznawaniu świata zewnętrznego, starając się również pokazać, w jaki sposób możemy w miarę obiektywnie opisywać doświadczenia muzyki, doświadczenia drugiego człowieka, no i w tym również właśnie Jean-Luc Marion pokazuje doświadczenia religijne. Fundamentalna teza, jaką stawia Jean-Luc Marion w swojej filozofii, którą odtwarza w tym tekście, jest taka, że filozofia europejska, nowożytna filozofia europejska, której takim ukoronowaniem jest Immanuel Kant, była przede wszystkim zorientowana na ugruntowanie naszej wiedzy o przedmiotach. To znaczy taki sposób opracowania naszych fundamentalnych narzędzi, żebyśmy tymi narzędziami byli sobie w stanie poradzić z opisywaniem zjawisk fizycznych, z opisywaniem kosmosu, z opisywaniem gatunków zwierząt, a zasadniczo stwarzała ten przedmiot naszego poznania w taki sposób, że nie były te narzędzia adekwatnie dostosowane do tak ważnych zjawisk naszego życia, jak na przykład to, co nazywa Jean-Luc Marion fenomenem erotycznym, czyli doświadczenie miłości do drugiego człowieka, a również fenomen religijny. Więc Jean-Luc Marion stawia tezę, że musimy tą naszą filozofię, i on to próbuje zrobić, przemyśleć na nowo, tak, żeby te nasze narzędzia poznawcze były również dostosowane do tego, do tych ważnych obszarów naszego doświadczenia, które nie mieszczą się w tej kategorii przedmiotu.
1: Trochę się uśmiecham, wypadałoby stworzyć teraz model AI, który by pozwolił tę filozofię przebudować w tym duchu. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałem wokół, czy przy okazji tego numeru więzi dotknąć. Mianowicie ta rozmowa, tu przyznam, że jestem jeszcze przed jej lekturą, ale po tym, jak sobie je przejrzałem, to widzę, że ona będzie równie ciekawa, tym bardziej, że temat niestety, albo stety, ale cały czas jest poważny. Polski Robinson i ukraiński Piętaszek.

0: Odbyła się kilka miesięcy temu, którą miałem przyjemność moderować. I faktycznie ta osią tej rozmowy jest ten narastający konflikt polsko-ukraiński. Teza, jaką ja stawiam w tekście, z którą gdzieś tam autorzy się, rozmówcy moi się zgadzają, jest to, że ten konflikt, którego teraz świadkami jesteśmy, jakby eskalacji, był tak naprawdę w znacznej mierze odroczony. To znaczy, my w 2022 roku ulegliśmy takiemu troszeczkę naiwnemu wrażeniu, że dokonał się pewien cud, który wymazał napięcia historyczne, społeczne pomiędzy Polakami a Ukraińcami. A tak naprawdę to była, ja nazywam to taką formą takiego płytkiego zakopania niewybuchu, na który prędzej czy później ktoś musiał nadepnąć. Ta rozmowa jest próbą pokazania z dwóch stron tego, w jaki sposób na ten konflikt patrzy strona polska i ukraińska, i z zobaczenia właśnie tego, że jest ten bolesny, trudny okres czymś, przez co musimy przejść, nie popadając w skrajności, to znaczy ani nadmierny optymizm, ani taki defetyzm związany z przekonaniem, że jesteśmy skazani wyłącznie na jakiś taki konflikt na tle etnicznym. No i są tutaj po prostu takie próby zdefiniowania, zdiagnozowania przede wszystkim źródeł tego, dlaczego on tak bardzo eskaluje. Można tutaj odnieść wrażenie, że obie strony starają się przede wszystkim, i Polska, i Ukraińska, przede wszystkim pokazać, kto jest bardziej podmiotowy, kto jest bardziej zdolny w stanie bronić swoich racji, nawet jeśli bronienie tych swoich racji czasami odbywa się kosztem ostatecznie narodowego interesu. A kończy się to taką konkluzją, ta rozmowa, że mimo tego konfliktu i mimo tego konfliktu, nawet jeśli on, nie patrząc na niego przez perspektywę eskalacji, tylko tego, że on i tak musiał się wydarzyć, ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że wzajemnie siebie potrzebujemy, że z perspektywy czysto geograficznej, historycznej, obecnie politycznej, nawet jeżeli będziemy ten konflikt starali się jakoś dalej w nim uczestniczyć, moderować, nie powinno nam to przekreślić tej szerszej wizji, w którym te dwa narody, Polacy i Ukraińcy, wzajemnie siebie potrzebują i niezależnie od jakichś takich kwestii konfliktowych, które niewątpliwie istnieją, jesteśmy jednak mimo wszystko w pewnej wspólnocie narodów, która ma jeden fundamentalny cel, to znaczy odparcie odradzającego się rosyjskiego imperializmu. To jest kwestia oczywiście, która coraz częściej jest przez wiele osób kwestionowana, ale no cóż, co mogę powiedzieć. Wystarczy po prostu czytać komunikaty z Kremla, czytać rosyjskie media, żeby wiedzieć, że naprawdę mamy do czynienia z potężną wrogością wymierzoną ze strony Rosji w stronę Europy, Polski i Ukrainy. To jest oczywiste.
1: Fioletowa okładka, albo w wersji papierowej, albo w wersji elektronicznej. Kwartalnik Więź, dużo, dużo dobrej lektury na te jesienne wieczory. Karol Grabias opowiadał Państwu, zachęcał, no i też my zachęcamy. Bardzo serdecznie dziękuję, Karolu, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Come on, yeah!

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Ministerstwo Książek.
1: Co nas podnosi, kiedy wali się życie? Co daje nam siłę, żeby wstać i iść dalej? Żeby mierzyć się z tym, co najtrudniejsze? Co nas wzmacnia i buduje? Jak nie przestać wierzyć w dobro, kiedy to, co nas spotyka, wydaje się końcem świata? O tym jest najnowsza powieść Agnieszki Krawczyk, zatytułowana Lekcje szycia dla niestarannych, wydana przez wydawnictwo literackie w serii Klub Dobrych Przyjaciół. Bohaterką jest Iga, 30-latka pracująca w korporacji na stanowisku analityka finansowego, coś jak księgowa, planująca budżety, analizująca je i znajdująca receptę finansową na kłopoty swoich klientów. Kiedy poznajemy Igę, jest w bardzo trudnym położeniu. Podczas wyprawy górskiej, w której bierze udział, dochodzi do wypadku, w którym ucierpiała jedna z najbliższych jej osób. Iga czuje się winna, przecież to ona była tą doświadczoną, która schodziła setki kilometrów w górach, zna zasady bezpieczeństwa i to ona proponowała wycieczkę. Po wypadku nasza bohaterka nie potrafi się pozbierać. Terapia pomaga, ale nie na tyle, żeby Iga wróciła do pracy. Wyszła do ludzi i znów była sobą. Wyrzuty sumienia i poczucie winy potrafią zmiażdżyć największych twardzieli, zwłaszcza gdy chodzi o osoby nam najbliższe. No więc taką rozbitą Igę poznajemy, kończy się zwolnienie lekarskie, które wzięła w pracę i musi decydować, co dalej. Nie czuje się na siłach wrócić do korporacji, ale przecież musi z czegoś żyć. Tuż pod jej kamienicą powstaje sklep z ubraniami w stylu vintage. Iga natrafia na niego przypadkiem. Przypadkiem poznaje też właścicielki, dwie siostry, owszem, zmagające się ze swoimi problemami, ale przekonane, że antidotum na wiele naszych problemów to bliskość. Dawniej ludzie ze sobą rozmawiali, spotykali się na ławkach pod domami, na kawkach, na imieninach, na grze w karty, przystawali na klatkach schodowych, żeby zamienić ze sobą kilka zdań. Znali się, sporo o sobie wiedzieli, a problem rozłożony na kilka głów wydawał się mniejszy. Dziś mijamy się ze zdawkowym dzień dobry albo i nie, udajemy, że nie widzimy się w sklepie, a pytanie jak się masz, traktujemy jak wścibstwo i okazję do wbicia nam szpilki. Aleksandria i Klara lubią, kiedy okolica, w której działają, żyje wspólnym sąsiedzkim życiem. Zaczynają organizować sąsiedzkie wymianki niepotrzebnych przedmiotów i kurs szycia. Szycie staje się znów modne, potrzebne i bywa interesującym hobby. Dlatego na kurs szycia przychodzą bardzo różni ludzie, licealistki, pani na emeryturze, kobiety w średnim wieku, a nawet mężczyzna towarzyszący swojej dziewczynie. Każdy ze swoimi trudnościami, poszukujący oddechu od codzienności, ucieczki od samotności, rozrywki albo jak Iga sami nie wiedzą czego. Ale szycie zaczyna jej przypominać o babci, która zostawiła kobiecie nie tylko maszynę, ale też zeszyt z wykrojami na różne życiowe okazje, na przeprosiny, randkę, smutek czy podziękowania. Czy Idze uda się na nowo poszywać życie, które ma sporo naderwanych miejsc? Czy w naszym świecie dobra jest więcej niż zła? Czy z dobrem jest jak z kostką domina, jedna uruchamia cały ciąg? Skoro nieszczęścia chodzą parami, to może szczęście też? To jest opowieść o poszukiwaniu bliskości i ciepła w świecie, który bywa coraz bardziej zimny. Lekcje szycia dla niestarannych to nowa powieść Agnieszki Krawczyk od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Matt Haig napisał kolejną poruszającą książkę. Zatytułowana jest Pociąg o północy, a wydało ją wydawnictwo Zyski Spółka. Matt Haig to człowiek, który stworzył chłopca zwanego Gwiazdką i ja poznałam go jako autora literatury dziecięcej. Ale prawdziwy pisarski kunszt autora poznajemy w jego kolejnych powieściach Bibliotece o północy czy Niemożliwym życiu. Haig pisze o relacjach, o żalu, o rozliczaniu się z życiem, niespełnionych marzeniach, a w Pociągu o północy o śmierci i to w bardzo różnych wydaniach. Nie tylko tej fizycznej, która przychodzi do głowy, ale też śmierci miłości, młodzieńczego idealizmu i zapału, śmierci wrażliwości na ludzką krzywdę, co przychodzi niepostrzeżenie wraz z dorosłością, która potrafi nas dopaść i wepchnąć w wir zarabiania, pięcia się po szczeblach kariery i stopniowego zatracania siebie. Wilber ma 80 lat i właśnie kończy życie. Umiera fizycznie i ostatecznie. I w tym momencie zawieszenia na granicy podjeżdża pociąg, zabiera go w podróż w przeszłość. Wilber znów jest dzieckiem, chłopakiem z Sheffield, z północy Anglii. Jego ojciec zginął w czasie wojny, był pilotem. Matka, brat i on ledwo wiążą koniec z końcem, pełni żalu, pretensji do losu, uwikłani w walkę o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wilber kocha książki, wierzy, że może studiować, nawet na Oksfordzie, że może się wyrwać, że jest kimś więcej niż skazanym na pracę w miejscowej hucie lub fabryce noży i widelców. Ta chęć pokazania, że może osiągnąć więcej niż się od niego oczekuje, determinuje całe jego życie. I obserwuje to, wysiadając z pociągu na poszczególnych stacjach. Widzi najszczęśliwszą wersję siebie, niespełna 30-letniego, właśnie ożenionego, początkującego księgarza. Jego żona Maggie to miłość od pierwszego wejrzenia, nawet jeśli nie zdawali sobie z tego oboje sprawy. To przy niej Wilbur był sobą. Najważniejsze, że mieli siebie, będąc razem, stawali się lepsi. Wtedy w Wenecji, podczas podróży poślubnej, Wilbur przeżył najważniejsze i najlepsze chwile swojego życia. A potem cóż, jak wspomniałam, dorosłość, ambicje, kompleksy, pieniądze, docenienie przez ludzi z tak zwanej elity tworzą mieszankę prowadzącą do tego, że chłopak z Sheffield z głową pełną marzeń staje się bogatym, wiecznie zajętym i zapracowanym szefem korporacji. Ostatnie chwile życia dają mu nie tylko szansę na przyjrzenie się sobie i temu, kiedy jego wybory zniszczyły wszystko, co kochał i co sprawiało mu radość, ale też, no właśnie, czy coś zmienić? Za jaką cenę? Znamy już taką jedną literacką podróż w czasie. Napisał ją Dickens i miała bohatera o imieniu Ebenezer. To nie jest uwspółcześniona opowieść wigilijna. Matt Haig sięga do klasyki, literatury, muzyki, filozofii. Nasze życie zawsze toczy się w określonym kontekście społeczno-kulturowym i tu mamy wyraźne nawiązania. Sięga i tworzy kolejną powieść zostawiającą w człowieku ślad. A co jeśli jakieś rzeczy zrobiłem źle? Pytał Wilbur swojej przewodniczki w pociągowej podróży. To oznacza, że naprawdę żyłeś? Odpowiada stara księgarka. Może nie mamy szansy cofnąć czasu, ale mamy czas, żeby pogodzić się ze sobą, z przeszłością, z tymi, których zraniliśmy. Nazwać świństwa, które zrobiliśmy po imieniu. Przypomnieć sobie, co nas cieszyło i dlaczego to zatraciliśmy. Docenić tych, którzy nas kochali. Piękna opowieść. Pociąg o północy. Od wydawnictwa Zyski Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Bój o Monte Cassino jest jedną z najbardziej obecnych w naszej narodowej świadomości bitew i to nie tylko z okresu II wojny światowej. Mamy pieśni, książki, komiksy o Monte Cassino. Bohaterowie spod Monte Cassino mają swoje ulice w naszych miastach. Walki trwały 5 miesięcy, były bardzo krwawe i ważne, bo chodziło o otwarcie aliantom drogi na Rzym. W armii generała Andersa byli zesłańcy, którzy doświadczyli syberyjskiej katorgi, a potem chcieli w boju pokazać, czym jest Polska. To wiemy. Mniej skupiamy się na wątkach amerykańskich czy brytyjskich i naszym miejscu w tej układance. Tymczasem po polsku ukazała się książka Jamesa Hollanda, zatytułowana Monte Cassino 1944, wydana przez wydawnictwo literackie. Holland jest jednym z czołowych brytyjskich historyków, publicystów i autorów książek. Tworzy scenariusze programów i seriali telewizyjnych, prowadzi bardzo popularny podcast o II wojnie światowej. Mamy więc doskonałą okazję do przeczytania o tej ważnej dla nas bitwie z brytyjskiej perspektywy. A Howland pisze o wątkach, na które być może nie zwracaliśmy uwagi, czyli temat determinacji i mobilizacji żołnierzy amerykańskich, bo na przykład taki chłopak ze środkowego zachodu USA nagle trafia do Włoch i ma bić się w górskiej scenerii o wolność Europy. Zdarzały się przypadki dezercji. Dezerterzy mówili, że wolą odsiedzieć swoje, ale żyć. Bój o Monte Cassino nie był łatwą przeprawą. Był za to krwawą bitwą i częścią wyniszczającej włoskiej kampanii, bronionej przez Niemców do ostatniego skrawka. Dla aliantów to lądowanie w Normandii miało priorytet. Dowodzący na odcinku włoskim obawiali się pozbawienia środków na froncie włoskim właśnie. O tym też pisze James Holland. Walki we Włoszech stanowiły jedną wielką udrękę, tak to nazywa. Spodziewano się łatwego zwycięstwa, wycofania się Niemców i otwartej drogi na Rzym. Problemem nie okazał się brak żołnierzy czy sprzętu, ale środków do ich przetransportowania. Trwała prawdziwie globalna wojna na odcinku azjatyckim, chińskim i japońskim. Zaopatrywano Armię Czerwoną. Zbliżało się podstawowe przedsięwzięcie w Europie, czyli wspomniane lądowanie w Normandii. Takie były okoliczności rozpoczęcia zdobywania wzgórza Monte Cassino. O okolicznościach podjęcia się przez żołnierzy generała Andersa zdobywania Monte Cassino autor pisze tak. Generał Lee wyczuwał w Polakach żarliwość i dumę, co sugerowało, że mogliby podjąć się najtrudniejszych zadań z większą chęcią niż inne jednostki 8 Armii. Odwiedziwszy generała Andersa, dowódcę Korpusu Polskiego, Lee przedstawił swoje stanowisko w sposób bardzo jasny. To, co proponuje, jest niezwykle ryzykowne, lecz także zaszczytne i świadczy o szacunku, jakim brytyjski generał darzy jego podkomendnych. Anders doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że w ciągu 2 miesięcy zażartych walk nie udało się zdobyć opactwa, które opierało się wysiłkom zahartowanych w bojach i bardzo doświadczonych żołnierzy. Zdawałem sobie jednak sprawę, zanotował generał Anders, że korpus i na innym odcinku miałby duże straty. Natomiast wykonanie tego zadania ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas w świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy polskiej. Zwycięstwo umocniłoby determinację ruchu oporu w Polsce, okryło chwałą jego korpus i wszystkich polskich żołnierzy walczących u boku aliantów. James Holland opisuje, jak to nazywa, czteroletnią odyseję żołnierzy Andersa. Przywołuje słowa polskiego generała: wszyscy w 100-200% uważaliśmy to za zaszczyt, że idziemy walczyć za Polskę. To ważne słowa, dziś możemy dyskutować, czy potraktowano Polaków instrumentalnie, wiedząc, że wielu z nich straci życie. Nie możemy jednak negować przeświadczenia ludzi, którzy w tym uczestniczyli, że było to dla nich ważne i czuli dumę z powierzonego im zadania. I jak pisze Holland, stracili domy, rodzinę, ojczyznę. Ich zwycięstwo na Monte Cassino było triumfem, który znaczył o wiele więcej niż zdobycie jednej zbroczonej krwią góry. 700 stron. Tyle liczy ta książka i naprawdę ją Państwu polecam. Monte Cassino 1944 od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.

0: Radio Nadzieja. Budzimy przebojem.
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ten sobotni, deszczowy poranek wita Państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Cieszę się, że rozpoczynają Państwo ten dzień z Radiem Nadzieja, a do tego ze wspólną modlitwą. Już za chwilę połączymy się, aby uczestniczyć w porannej mszy świętej. Zapraszam na wspólną modlitwę.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Jeszcze przed mszą świętą posłuchajmy utworu To moc w słabości się doskonali. Jakub Tomalak i zespół Teobańkologii.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Do ołtarza Bożego przychodzimy z całym bagażem życia. To, co kryją nasze serca, chcemy złożyć na ołtarzu, wierząc, że dla Boga nie ma spraw za trudnych. Do ołtarza przystępujemy, jak w każdą sobotę, wraz z Maryją. Przychodzimy na mszę świętą, by karmić się Słowem Bożym, ciałem Jezusa, uświęcać siebie i w ten sposób rozradować serce Maryi. A tę mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. W intencji dziękczynnej za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, przez niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, o opiekę, zdrowie, szczęśliwe podróże i wypełnienie woli Bożej w życiu Dariusza, ze świętej pamięci Janusza Szewczyka w intencji gregoriańskiej i ze świętej pamięci Zdzisławę Kotowską również w intencji gregoriańskiej. Przeprośmy Boga za brak ufności, za wielokrotne zwątpienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela za dni młodości Twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Usuń przygnębiony ze swego serca i oddal ból od Twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadaj do dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz. Nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząsie będą stróże domu i uginać się będą silnie mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka. I wszystkie śpiewy przymilkną, odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze, i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary. Bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota. I dzban się rozbije u źródła i w studni kłowrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Wszystko jest marnością. Oto słowo Boże.

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.

Jezusowej przedstawmy Panu gorące prośby, ufając, że zostaniemy wysłuchani. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów i osoby życia konsekrowanego. Spraw, aby entuzjazm ich wiary zapalał innych do pogłębiania więzi z Tobą. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, wszystkich uczestniczących w nabożeństwach maryjnych. Spraw, aby miłość do Twojej Matki wyjednała im potrzebne łaski i błogosławieństwo. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Spraw, by wspólne życie małżeńskie, które wkrótce rozpoczną, było drogą ich osobistego uświęcenia. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, podróżujących. Spraw, aby bezpiecznie dotarli do celu swojej podróży, a zwłaszcza Dariusz. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, zmarłych, w szczególności świętej pamięci Janusza Szewczyka i Zdzisławę Kotowską, aby dzięki Twojemu wielkiemu miłosierdziu osiągnęli niebo. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, nasze rodziny i nas samych. Spraw, abyśmy dbali o zgodę, szacunek i byli gotowi do służby w każdej chwili. Ciebie prosimy. Panie Jezu, w dłoniach Twojej Matki złożyliśmy nasze prośby. Wierzymy, że spojrzysz na nie z miłością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Panie nasz Boże, przyjmij łaskawy dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając: Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Jego Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Na Radiowym Zegarze 28 minut po godzinie 7 zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Już za chwilę na antenie Radia Nadzieja utwór Moja Rodzina, Miłość przychodzi teraz. A tuż po tej piosence zapraszam do włączenia się do wspólnej modlitwy różańcowej. Przypominam numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Maria w Fatimie prosiła dzieci, a przez nie i każdego z nas. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? Duchu Święty, Ty jesteś światłem, którego potrzebuję, by rozpoznać zamiary, jakie Pan Bóg ma wobec mnie. Jesteś mi potrzebny, bym w ogóle zrozumiał, że Pan Bóg pragnie dla mnie największego dobra. Bądź ze mną w tajemnicach radosnych i w życiu Maryi ukazuj mi najlepszy sposób na życie. W dzisiejszej modlitwie różańcowej módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się także za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów, solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej z Radiem Nadzieja. Módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne, za wszystkich powołanych do winnicy Pana. Dobremu Bogu polecajmy również Ojca Świętego Leona i wszystkie jego intencje. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Panie, czy potrafię usłyszeć Twój głos w codzienności mojego życia? Czy jestem gotów przyjąć Twoją wolę, nawet gdy jej nie rozumiem? Czy moje tak wobec Ciebie jest szczere i całkowite? Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Serdecznie Pani dziękuję. Pani Teresą pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Panie, czy potrafię nieść Cię innym przez moje czyny i słowa? Czy dostrzegam potrzeby drugiego człowieka i wychodzę mu naprzeciw? Czy moja obecność przynosi innym radość i pokój? Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Maria.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario, i również życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Panie, czy robią dla Ciebie miejsce w moim życiu? Czy potrafię rozpoznać Cię w prostocie i ubóstwie codzienności? Czy przyjmuję Cię takim, jaki przychodzisz? Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zachwać za wspólną modlitwę. Irena, dziękuję.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Ireno, i również pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Panie, czy oddaję Ci to, co dla mnie najważniejsze? Czy potrafię zaufać Tobie także wtedy, gdy droga jest trudna? Czy moje życie jest naprawdę Tobie poświęcone?

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami,
1: którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Grażyna. Z Panem Bogiem.
0: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Grażyno, i również pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Panie, czy szukam Cię, gdy wydajesz się daleki? Czy staram się rozumieć Twoją wolę, a nie tylko własne plany? Czy potrafię odnaleźć się w tym, co dla mnie niezrozumiałe? Zapraszam. Bądź wola Twoja,
2: ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam. Zapraszam. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pokoju na świecie i w naszej Ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, błogosławiona. Dnia z Panem Bogiem.
0: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Maria, i również pozdrawiam. Życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, które nas jednoczysz z aniołami, wieżą ocalenia od napaści piekła, bezpieczne porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompeji, o Matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, o Władczyni i Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie osobom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja. A były to panie: pani Teresa, pani Maria, pani Irena i pani Grażyna. Szczęść Boże, Bóg zapłać, błogosławionego dnia.

0: Modlitwa różańcowa.
1: A już teraz zapraszam na poranne rozważanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii z komentarzem biblisty księdza Jana Krupki, czyli Słowo Życia.
2: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte tak przed nimi, że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to ponownie.
4: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Jezus wprost zapowiada swoją mękę. Mówi o tym, co dokona się w Jerozolimie. Tam będzie wydany w ręce ludzi. I rzeczywiście, ludzie go aresztują w Ogrodzie Oliwnym. Zostanie zaprowadzony przez ludzi do Annasza i Kajfasza, później do Poncjusza Piłata. Przez ludzi zostanie wyśmiany, ubiczowany, ukoronowany cierniową koroną i skazany na śmierć. Ludzie poprowadzą go na Golgotę. Ludzkimi rękoma będzie przybity do krzyża. Tam złoży siebie w ofierze, aby się dokonało odkupienie rodzaju ludzkiego. Zauważmy, Jezus mówi właśnie tutaj: weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Tak, powinni to byli uczynić współcześni Jezusowi, przygotowywani w ten sposób do tego, co miało nastąpić. My też powinniśmy uczynić podobnie. Wziąć do siebie, do serca, dobrze wziąć do serca słowa mówiące o tym, co wydarzyło się na całej drodze Jezusowej męki i śmierci. Wziąć do serca, by pamiętać o wielkiej miłości Chrystusa Pana do nas. Miłości, która była u fundamentu tego wszystkiego, co Jezus dla nas wycierpiał. Wziąć do serca, by Bogu dziękować za Jego miłość, za dar tej ofiary. Wziąć do serca, aby też zastanowić się nad naszą odpowiedzią na miłość, którą On nam okazał.
2: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Po reklamie.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Tak, tak, to jest Weekend w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze już prawie 12 minut po godzinie 8. Już za chwilę na naszej antenie Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem wyśpiewają nam piękne Dzień Dobry, a tuż po tej piosence zapraszam na Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z Łomży i regionu.

0: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Jesienny sezon artystyczny w Teatrze Lalki i aktora w Łomży, czas zacząć. Już dzisiaj premiera spektaklu Cukierku Tyłobuzie. Będzie to adaptacja historyjek o pewnym niesfornym kocie, którego postać stworzył Waldemar Cichoń. Dyrektor Teatru Lalki i aktora Jarosław Antoniuk wyjaśnił, na czym polega fabuła spektaklu.
2: No jest to historia przede wszystkim o przyjaźni, historia o poczuciu odpowiedzialności za zwierzątko, a jednocześnie mówi jakby z perspektywy kota, który jest małym kotkiem, ma siostrzeczki, ma braci i trafia z kolei do pewnej rodziny, która go adoptuje czy bierze. No i zaczyna tam w ogóle psocić. Natomiast jest na tyle miły, na tyle sympatyczny, że wszyscy go pokochali, tolerują go.
1: Reżyser przedstawienia Dariusz Wiktorowicz chwalił profesjonalizm siódemki aktorów, którzy wystąpią w spektaklu.
3: Nie słuchają, więc mogę powiedzieć. Ja jestem zachwycony współpracą, bo naprawdę kończyliśmy próbę o wiele wcześniej, bo oni przychodzili przygotowani. Myśmy już po 3 tygodniach robili całość, graliśmy całościami i szlifowaliśmy. Jestem zachwycony zespołem, zwłaszcza nowymi osobami, które poznałem, bo przy Nońku już z częścią zespołu współpracowałem. Teraz jest młoda aktorka Magda i Marzenę, którą poprzedniej realizacji nie poznałem. Jestem bardzo wdzięczny im za taką współpracę, owocną współpracę.
1: W roli tytułowej wystąpi Magdalena Pawczyńska. Aktorka dziękowała kolegom z zespołu za pomoc w przygotowaniu do roli.
4: Myślę, że jest to bardzo miłe i to bardzo fajne wyróżnienie, że gram rolę tytułową. Natomiast uważam też prywatnie, że było to przeznaczenie, ponieważ premiera spektaklu odbywa się w mojej urodziny. Ja akurat powiem szczerze, że kota nie mam i nigdy nie miałam. Więc oczywiście były jakieś trudności na początku i trochę taki strach. Czy ja wiem, jak ten kot będzie się zachowywał, czy wiem, jak będzie się naturalnie ruszał, jakie te reakcje będą takie właśnie naturalne. Natomiast tutaj akurat przyszedł mi z pomocą zespół i twórcy, którzy koty posiadają.
1: Premiera spektaklu już dzisiaj, a tych, którzy tego dnia nie będą mogli pojawić się w teatrze, uspokajamy. Przygody kota Cukierka będzie można oglądać wielokrotnie podczas rozpoczynającego się sezonu artystycznego w Łomżyńskim Teatrze. Niezwykły gość zawitał w czwartek do łomżyńskiego ratusza. Prezydent Mariusz Chrzanowski spotkał się bowiem z Tomaszem Pawłowskim, znanym także jako Tomek Wędrowniczek. Pan Tomasz od ponad 30 lat jeździ po Polsce, odwiedzając samorządowców różnych szczebli i prowadząc poświęcone im kroniki. Jak wyliczył w rozmowie z Radiem Nadzieja pan Tomasz, Mariusz Chrzanowski jest 512. prezydentem któregokolwiek z polskich miast, z którym miał się okazję spotkać.
5: I przyszedł mi pomysł w roku 10, żeby założyć pewne kroniki i odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwałk, już świętej pamięci Grzegorza Bąkiewicza. To był numer 1. No i z biegiem czasu, miesięcy, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać. Wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodów i marszałku. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam. Wójtu mam 960 w księgach. Starostów 446. Burmistrzu ponad 770.
1: Włodarz Łomży nie ukrywał zadowolenia z wizyty Tomka Wędrowniczka.
6: Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat po polskich samorządach i cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu, wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i dla nas też samorządowców. Bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do działania.
1: Tego samego dnia Tomasz Pawłowski spotkał się także ze starostą łomżyńskim Lechem Szabłowskim. To z pewnością nie koniec samorządowych spotkań turysty. Pan Tomasz podkreślił, że w najbliższym czasie planuje odwiedzić Kolno i burmistrza Andrzeja Dudę. Obaj panowie odbyli już rozmowę telefoniczną w celu umówienia wizyty.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: W ramach swojej jesiennej trasy po Polsce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zawitał w czwartek do Łomży. Prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji, mówił o wysokich cenach paliw, problemach polskiego rolnictwa, ewentualnej współpracy na prawicy czy sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polityk rozpoczął konferencję prasową od złożenia kondolencji rodzinie kapłana zabitego w Jarosławiu przez obywatela Ukrainy. Zaapelował także o zmianę w polityce migracyjnej.
7: Przykro też to stwierdzić, że po raz kolejny mieliśmy rację, to znaczy był to sprawca z obcym paszportem, z paszportem ukraińskim. Od dłuższego czasu słyszymy ostrzeżenia od funkcjonariuszy policji, przekazywane niestety głównie kanałem nieoficjalnym, że zalew imigracją powoduje też spadek bezpieczeństwa. A więc wyrazy solidarności, współczucia dla rodzin i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego rodzaju wiadomości słuchać częściej i że skończymy z wpuszczaniem do kraju ludzi, którzy mają skłonności kryminalne.
1: Wicemarszałek Sejmu domagał się też obniżenia stawek podatków, które wpływają na ceny paliwa.
7: Jadąc tutaj musieliśmy zatankować. Ja zatankowanie do zwykłego auta, to żadne auto duże ani luksusowe, zapłaciłem 600 zł. To jest coś niepojętego i to nie tylko wojna, to nie tylko kryzys, to nie tylko wzrost cen na rynkach paliw, to także 40-kilka% opłat i podatków nałożonych na paliwo, które w każdym tankowaniu odprowadzamy. Każda stacja benzynowa dla uczciwości powinna mieć też napisane Ministerstwo Finansów, bo połowa tego, co tam płacimy, trafia później do budżetu.
1: Podczas wizyty w województwie podlaskim Krzysztof Bosak odwiedził także gospodarstwo jednego z hodowców bydła w gminie Śniadowo. Wieczorem zaplanowano również spotkanie otwarte z mieszkańcami Augustowa. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz Robert Gawliński z zespołem Wilki. Na zawsze i na wieczność.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Augustów stał się centrum polskiej turystyki. To w tym mieście zorganizowano bowiem ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki, który przypada 24 września. Wielu specjalistów z branży przyjechało do Augustowa, by dyskutować o rozwoju turystyki w Polsce. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś mówił, że ważnym punktem spotkania w Augustowie będzie przedstawienie ważnego dla rozwoju polskiej turystyki dokumentu.
2: Duże znaczenie będzie miała prezentacja pana profesora Bartłomieja Walasa, który zaprezentuje rekomendacje strategiczne dla polskiej turystyki do 2035 roku. To jest pierwsza prezentacja taka otwarta tego dokumentu. To jest dokument, który ma znaczenie strategiczne. Rada Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki zaopiniowała ten dokument pozytywnie. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej zaopiniowała pozytywnie.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem mówił o celach turystycznych stawianych sobie przez samorząd województwa.
3: Chcemy mówić o przyszłości, bo chcemy rozwijać naszą branżę turystyczną, a przyszłość to chociażby szlak turystyczny Pisa-Narew, który przechodzi przez prawie 20 naszych gmin, ale także chcemy zawalczyć o nowych turystów. Mamy już turystę, który szuka produktu lokalnego, mamy tak zwanego slow turystę. Tutaj jesteśmy w tych górnych granicach w naszym kraju, ale chcemy zawalczyć o turystę uzdrowiskowego i o turystę biznesowego.
1: Organizatorami obchodów Światowego Dnia Turystyki w Augustowie są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Podlaskie, Polska Organizacja Turystyczna, Główny Urząd Statystyczny oraz Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Strategia rozwoju województwa podlaskiego doczeka się aktualizacji. Jej ostateczny kształt zostanie wypracowany podczas serii spotkań z ekspertami, społecznikami i mieszkańcami regionu. Pierwsze z nich odbyło się w czwartek w Białymstoku. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem mówił o tym, że do aktualizacji strategii powołano specjalny zespół złożony z regionalnych naukowców.
3: Dzisiaj rozpoczynamy cykl 5 spotkań. Dzisiaj w Białymstoku, ale będziemy także w Łomży, w Suwałkach, w Bielsku Podlaskim i w Augustowie, gdzie zespół pod kierownictwem pana profesora Roberta Ciborowskiego przedstawi pierwsze tezy, pierwsze założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa. Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu to niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych.
1: Przewodniczący zespołu profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśniał, dlaczego strategię trzeba zaktualizować.
4: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas, jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej, i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestniczyć wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce.
1: Strategia rozwoju województwa podlaskiego to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki polityki regionalnej. To dopiero początek prac nad aktualizacją. Formalne konsultacje społeczne odbędą się w przyszłym roku.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wciąż można zapisać swoje dziecko do klubu dziecięcego Małe Żabki, który gmina Kolno prowadzi w Lachowie i Zabielu. W punktach zlokalizowanych w obu miejscowościach są jeszcze wolne miejsca. Kluby skierowane są do dzieci w wieku do lat 3 i jest to część kompleksowej oferty dla najmłodszych i ich rodziców, mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
5: W obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo.
1: Zapewniamy bardzo dobre warunki i zachęcamy rodziców, by zapisywali swoje pociechy do placówek, podkreślał wójt.
5: naprawdę bardzo zachęcam rodziców, młodych rodziców do korzystania z tej oferty. Oddanie dziecka od roku do trzeciego roku życia do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom też zupełnie inaczej funkcjonować na rynku zawodowym, a dziecko będzie miało niesamowicie dobre warunki funkcjonowania, przebywania, bo to są pomieszczenia nowoczesne, wyposażone, z doskonałą opieką. Okres rozwoju dziecka od roku do trzeciego jest bardzo ważny, a tam, w tych klubach dziecięcych, jest on jeszcze stymulowany obecnością innych dzieci. To jest bardzo ważne.
1: W obu klubach opieka jest prowadzona w godzinach od 7 do 17. A to fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej. Przed chwilą mówiliśmy o klubach, żłobkach i przedszkolach, a teraz Mrozu zaśpiewa nam o tym, że jednak nie ma miejsca jak dom.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Podczas 19 sesji Rady Powiatu radni mieli rozpatrzyć wniosek o jej odwołanie, ale wicestarosta przed rozpoczęciem obrad sama zrezygnowała. Zdecydowana większość radnych przyjęła jej dymisję. W przemówieniu do radnych po głosowaniu Anna Gawrych nie chciała komentować powodów rezygnacji.
2: Decyzja moja nie wymaga komentarza, więc zostawię ją sobie. Niemniej jednak nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kilku słów. Nie mnie oceniać moją pracę, nie mnie oceniać to, jak mi się współpracowało z Państwem. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zdziałać, to absolutnie była to wypadkowa współpracy. Ja byłam tylko kolejną osobą w sztafecie. Dołożyłam jakąś cegiełkę. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zrobić, to bardzo Państwu dziękuję za to.
1: Była już wicestarosta dziękowała osobom, które przez ostatnie 2,5 roku pomagały jej w pracy.
2: Było tych osób bardzo, bardzo dużo. Począwszy od zarządu, przez radę, przez współpracowników i przez tych wspaniałych ludzi, którym się chciało cokolwiek zrobić dla dobra powiatu łomżyńskiego, dla dobra małych społeczności, które są w gminach. Bardzo jestem im wszystkim wdzięczna i może tak świętym Pawłem zakończę, że w dobrych zawodach uczestniczyłam, w biegu kończyłam, wiary dochowałam. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości.
1: W pierwotnym porządku obrad widniał wniosek o odwołanie Anny Gawrych, który złożył starosta Lech Szabłowski. Po tym jak wicestarosta sama złożyła rezygnację, radni zajmowali się głosowaniem nad jej przyjęciem. Ostatecznie 14 z nich zagłosowało za przyjęciem wniosku, jedna przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu. We wtorek rano 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę w szkole podstawowej w powiecie kolneńskim. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ptaki w gminie Turośl. Jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę ostrym narzędziem. Przed godziną 8 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania, mówił nadkomisarz Maria Rodzik. Po zajęcia w szkole zostały odwołane. Z kolei będzie również zorganizowane spotkanie z psychologami, skierowane zarówno do uczniów, jak i rodziców, przekazuje Radio Nadzieja wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Chłopiec zaatakował 10-letnią uczennicę szkoły podstawowej Ptakach. Zarówno dziewczynka, jak i chłopiec, który ją zaatakował, przebywają w szpitalu. Zajęcia w szkole zostały odwołane. Dzieci wrócą do szkoły, ale będą tam również obecni rodzice. Zapewniamy pomoc psychologiczną zarówno ze strony psychologa szkolnego, jak i dodatkowego psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Będą prowadzone zajęcia, których celem jest uspokojenie dzieci i rodziców oraz zapewnienie im wsparcia po tym trudnym wydarzeniu, mówił Piotr Niedbała. Dziewczynka została przewieziona do UDSK w Białymstoku z obrażeniami ciała, głównie w okolicach głowy. Po ataku 10-latka była przytomna. Sprawę bada policja.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego Sojusz dla Regionów wzbogaciła się o kolejnego partnera. Do inicjatywy, która ma wzmocnić odporność i potencjał obrony województwa, dołączył Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Pół roku wcześniej do sojuszu przystąpiły Polski Klaster Budowlany oraz Klaster Przemysłowy Evoluma. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorem wyliczał, co do tego czasu udało się zrobić.
3: Jako województwo razem z naszymi partnerami Sojuszu dla Regionów byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, kim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min, bluszcz, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd, bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe.
1: Prezes Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemianiako oceniła Sojusz dla Regionu jako niesamowicie ważną inicjatywę.
4: Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na trzech solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego.
1: Sojusz dla Regionu powstał na rzecz budowy regionalnego ekosystemu gotowości i odporności, którego zadaniem będzie rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, samorządami, biznesem i środowiskiem eksperckim. A to fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz Ed Sheeran i Khalid, Beautiful People.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Program edukacyjno-profilaktyczny Przyszłość Aty rusza w województwie podlaskim. Szczegóły inicjatywy adresowanej do młodzieży przedstawiono w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas spotkania z przedstawicielami policji, samorządów i placówek oświatowych z powiatu zambrowskiego. Pomysłodawcą akcji emerytowany inspektor Grzegorz Jach mówił, że policja chce wspierać środowiska, które na co dzień uczestniczą w procesie wychowawczym i edukacyjnym.
2: Rodzina, podstawa, mama i tato, bądź też placówki opiekuńcze, wychowawcze. Następnie szkoła i środowisko. To są trzy filary, o których mówi pedagogika. Absolutnie podmiotem jest młodzież. To taka młodzież starsza, bo program PAD dotyczy młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej w górę. Młodzież nie zawsze jest zadowolona z tego, że jest obecna policja, albo że mówi o tym, że trzeba przestrzegać prawa. W związku z tym tu jest rola, żeby ten najtrudniejszy adresat, jakim jest młodzież, rozumiał i chciał działać w kierunku bezpieczeństwa.
1: Komendant wojewódzki policji w Białymstoku, inspektor Mariusz Kryszkowski, apelował do lokalnych instytucji o uczestnictwo w programie.
3: Jako policja doskonale wiemy, że bezpieczeństwo młodego człowieka zaczyna się od rozmowy, od zainteresowania, obecności dorosłych, od stworzenia młodzieży przestrzeni, w której może powiedzieć o swoich trudnościach i otrzymać pomoc. Dlatego tak ważna jest współpraca. Aby skutecznie realizować działania profilaktyczne, policja potrzebuje pomocy szkół, rodziców, organizacji, instytucji, samorządów, które są najbliżej lokalnych społeczności.
1: W ramach programu powstaną grupy młodzieży zaangażowanej m.in. w spektakle teatralne. To świetny pomysł, ocenił Sławomir Baran, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia generała Stefana Grota-Roweckiego w Zambrowie.
4: Mamy we wszystkich szkołach średnich tutaj uczniów, którzy są uzdolnieni aktorsko i z miłą chęcią wezmą w tym udział. I myślę, że będzie naprawdę dobrze zrobione zadanie w celu polepszenia jakby informacji odnośnie walki z nałogami, z zagrożeniami. Skończmy z improwizacją. Jeżeli uczniowie zobaczą innych uczniów w akcji, to do nich dotrze.
1: W latach 2006-2010 funkcjonował program Profilaktyka a Teatr. Następnie do 2016 roku był to program Profilaktyka a Ty. Teraz nadszedł czas na trzecią edycję projektu, mającego promować życie wolne od przemocy i uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz wzmacnianie prawidłowych relacji rówieśniczych. Niemal 125 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 otrzymała gmina Kolno na projekt mający na celu aktywną integrację społeczno-zawodową 18 mieszkańców gminy. Chcemy aktywizować naszych mieszkańców do podjęcia pracy, wyjaśniał na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
5: Program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych.
1: Kolejne 6 osób zostanie przeszkolonych do asystencji osób z niepełnosprawnościami.
5: Co jest bardzo ważne, ponieważ mamy Centrum Opiekuńcze Mieszkalne, które funkcjonuje i też chcemy sobie wychować niejako to zaplecze osób, które mogą w przyszłości ewentualnie również podejmować pracę w tym centrum. Podchodzimy do pewnych spraw w sposób bardzo taki logiczny. Nasze działania, jedne wynikają z drugich, konsekwencją oczywiście tego, że chcemy mieć wykwalifikowaną kadrę, taką rezerwową nawet na wszelki wypadek, jest realizacja tego wniosku i właśnie tych działań.
1: Trzecia z 6-osobowych grup przejdzie natomiast kurs przygotowujący do pracy na stanowisku kucharza, kucharki. Łączna wartość projektu to 143 tysiące złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali kolejny w ostatnim czasie nielegalny salon gier hazardowych. Tym razem zabezpieczono 6 automatów, a kobieta, która prowadziła lokal, usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego. O szczegółach mówi młodszy rewident Marcin Tracikowski.
6: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali jeden z lokali w Łomży. Z ustaleń mundurowych wynikało, że urządzane są w nim nielegalne gry hazardowe na automatach. W lokalu prowadzona była selekcja wchodzących klientów, do której wykorzystywano monitoring oraz zamki elektromagnetyczne zwalniane zdalnie przez obsługę. W wyniku kontroli lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 automatów do gier. Obecna na miejscu 41-latka obsługująca lokal usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego.
1: Za pomocnictwo w urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3. To już drugi nielegalny salon w Łomży, który we wrześniu zlikwidowali funkcjonariusze KAS. A my do faktów tygodnia wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz coś optymistycznego Kasia Kowalska.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 16, Kraina Odkrywców w Ostrołęce, coraz bliżej. Inwestycja, która jest realizowana dzięki wsparciu funduszy szwajcarskich, ruszyła pod koniec sierpnia i ma być gotowa za niespełna rok. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówił, że powstanie nowego budynku przedszkola było konieczne.
2: Ten, który dotychczas funkcjonował, no ma już swoje lata, wybudowany w latach 70., więc już jego możliwości tak naprawdę się skończyły. Teraz nowe przedszkole, nowoczesne, dostosowane do potrzeb właśnie dzieci z przedszkola. Termin realizacji około 13 miesięcy, więc też szybko. Myślimy, że już w przyszłym roku we wrześniu dzieci wejdą do nowej placówki.
1: W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal dla dzieci, a także kuchnia oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Inwestycja jest częścią projektu Ostrołęka Młodzi w Centrum, realizowanego w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. W ostatnią niedzielę września, czyli już jutro, odbędzie się tam drugi regionalny Dzień Folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
3: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny Dzień Folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
4: O godzinie?
3: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia już jutro o godzinie 11.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Nie jesteśmy przeciwko ludziom, ale za odpowiedzialną polityką migracyjną, podkreślają organizatorzy zaplanowanego na najbliższą niedzielę protestu mieszkańców Łomży przeciwko niekontrolowanej masowej migracji. Zgromadzenie odbędzie się na Starym Rynku pod hasłem Mądry Polak przed szkodą. Przeciwiamy się złej polityce Unii Europejskiej i paktowi migracyjnemu, tłumaczy Dariusz Syrnicki, prezes Okręgu Łomżyńskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
5: Protest przeciwko temu, że Unia Europejska, która stworzyła sobie problem, zapraszając w sposób nieograniczony, niekontrolowalny osoby z krajów trzeciego świata, no w tej chwili chcą się podzielić tym problemem i zaimplementować do Polski osoby, których oni sami u siebie nie chcą, czyli bardzo często są to kryminaliści, przestępcy, no chcą ich oddać Polsce jako problem. Sam pomysł przewożenia ludzi wbrew ich woli jest samo w sobie już bardzo negatywnym zjawiskiem. Nie powinno się nawet takiego nielegalnego migranta, wydaje się, zmuszać do tego, żeby układać mu życie.
1: Dariusz Syrnicki zwraca też uwagę na problemy z integracją ludzi, których styl życia różni się od europejskiego.
5: Ta nielegalna migracja, szczególnie z krajów Afryki Północnej, to są osoby, które są z innej kultury i cywilizacji. I jak już państwa zachodnie same o tym mówią, nawet rządy, które to robi liberalne, że integracja tych nachodźców, tak to nazwijmy, nie udała się i nie udaje się. I stąd w Europie Zachodniej ogromne, ogromne problemy społeczne, socjalne, a przez to też i finansowe. Polska na tle Europy w tej chwili, w związku z tym, że nie mamy tych nielegalnych uchodźców w takiej skali, objawi się dla wszystkich Europejczyków, którzy nas odwiedzają, jako kraj bardzo czysty i przede wszystkim bardzo bezpieczny. Chcielibyśmy, aby nadal tak było.
1: Protest rozpocznie się jutro o godzinie 13.15.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Po reklamie.

Oskar Cyms i Nie musisz się bać na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już prawie 6 minut po godzinie 9, a to jest weekend z Radiem Nadzieja. Dzisiaj mamy sobotę, to 26 dzień września 2026 roku. To 269 dzień tego roku, a do końca 2026 roku pozostało już tylko 96 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj Justyna i Cyprian. Dzisiaj mamy również Dzień Aptekarza. W Kościele Katolickim obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana. Słońce wzeszło o godzinie 6:20 i zajdzie o 18:16. Dzień będzie trwał 11 godzin i 57 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 25 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 1 minutę. Dzisiejszy cytat dnia to: linia oddzielająca dobro od zła przebiega przez każde ludzkie serce. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Elize.

0: dobrym nastroju.
1: Największy stadion we Francji zamienił się w miejsce wspólnej modlitwy z papieżem. Leon XIV zakończył pierwszy dzień swojej wizyty nad Sekwaną wieczornym czuwaniem z młodzieżą. Na paryskim stadionie Stade de France modliło się z nim 80 tysięcy osób. Papież modlił się z młodzieżą na stadionie.
2: Przed przybyciem papieża wypełniony po brzegi stadion przez kilka godzin rozbrzmiewał współczesną muzyką religijną. Leon XIV wjechał na Stade de France Papa Mobile witany owacjami. Czuwanie było połączeniem występów artystycznych, świadectw wiernych i duchownych oraz modlitw, które łączył temat dążenia do świętości.
3: Merci à Dieu.
2: Dziękuję Wam i Bogu za Waszą odwagę i wiarę. To Wy jesteście świętymi Francji.
3: Les Saints de France.
2: Powiedział papież, zachęcając młodzież do podążania śladami ważnych postaci francuskiego kościoła. Ich historię przedstawiono w wielkim widowisku z udziałem 400 rekonstruktorów, zwieńczonym pokazem fajerwerków. Młodzi z Francji, nosicie w sercu ogromne pragnienie wolności. Ale jakie jest źródło prawdziwej wolności? Jezus wskazuje nam jasno, że to prawda uczyni nas wolnymi, a tą prawdą jest On sam. Powiedział Leon XIV. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Papieska wizyta we Francji potrwa do poniedziałku.

działku. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Już za chwilę salon dziennikarski. Salon dziennikarski, czyli cykliczna, cotygodniowa audycja publicystyczno-komentatorska, w której czołowi publicyści omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne minionego tygodnia. A zatem już teraz na naszej antenie Michael Jackson, a tuż po tej piosence zapraszam na salon dziennikarski.

0: Sobota, 9.15, a zatem czas w telewizji w Polsce 24 na salon dziennikarski. Dziś Marek Pyza kłania się Państwu w zastępstwie Jacka Karnowskiego w audycji przygotowywanej wspólnie z portalem wpolityce.pl i Radiem Warszawa 106.2 FM. A dziś są ze mną w studiu Aleksandra Jakubowska. Dzień dobry. Doktor Krzysztof Cilke, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i Andrzej Rafał Potocki.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Moi drodzy, zaczniemy od Jarosławia, szokującej zbrodni na Podkarpaciu w opactwie benedyktynów. Od dwóch dni o niej mówimy, no ale od wczoraj mocno chyba nam się ze zdziwienia otwierają oczy, jakich to mamy wspaniałych biegłych psychiatrów w Polsce, którzy są w stanie błyskawicznie, w mgnieniu oka, właściwie w jednej chwili postawić diagnozę, że sprawca brutalnej zbrodni ma bardzo poważne zaburzenia psychiczne. Posłuchajmy pani prokurator z wczorajszej konferencji.
2: Psychiatry stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
0: No i już się zaczęło to tłumaczenie, że trauma powojenna, że PTSD, że trzeba to wszystko zrozumieć. Tymczasem z ustaleń medialnych dowiadujemy się, że Ihor M. ostatnie kilka lat miał spędzić w Niemczech, że ma niemiecki paszport, a zatem na froncie raczej nie walczył, Olu.
3: No nie walczył. Ja jestem zdumiona taką błyskawiczną diagnozą psychiatrów, bo przecież wiele przypadków takich przestępców, którzy są podejrzani o to, że mogą mieć jakieś zaburzenia psychiatryczne, podlegają wielotygodniowej obserwacji na oddziałach zamkniętych i dopiero wtedy stawia się diagnozę, czy rzeczywiście tak jest. No, miałeś rację, bo wczoraj się pojawił taki fake news, że to jest weteran wojenny. Dzisiaj kolejna informacja, też nie potwierdzona, że mieszkał ostatnie 5 lat w Niemczech, więc nie mógł być na froncie. Ale przy okazji tej pierwszej informacji, tego fake newsu o tym, że on walczył na froncie, pojawiło się poważne zagadnienie związane z weteranami wojennymi ukraińskimi, dlatego że jest kwestia taka, co się stanie, jeżeli się skończy wojna. Pamiętamy, co się działo na Półwyspie Bałkańskim po zakończeniu wojny, kiedy padła była Jugosławia i kiedy miejscowe środowiska przestępcze zassały tych weteranów. I okazuje się, proszę Państwa, że w Warszawie, na Kotowie, na ulicy Obrzeżnej jest uruchamiany pierwszy w Europie ośrodek ukraińskiej organizacji Korpus Weteranów. To jest organizacja, która skupia weteranów wschodniej brygady szturmowej oraz pułku Azow, które są kojarzone z takimi nazistowskimi środowiskami. No i teraz jest pytanie. No sami sobie fundujemy, że tak powiem, kolejne potencjalne możliwości, że napłyną do Polski weterani i być może oni rzeczywiście będą mieli tę traumę, o której wspomniałeś.
0: Czy jedno jest pewne, oni napłyną. Co do tego to nie ma żadnej wątpliwości, bo ten konflikt się kiedyś zakończy przynajmniej jakimś zawieszeniem broni i będziemy mieli ten kłopot już wtedy realnie. Na razie...
3: musi być obowiązek wizowy wprowadzony w dalszym...
0: No właśnie, jak to przeprowadzić? Jak państwo może sobie z tym poradzić?
3: Jeszcze jedna uwaga a propos tego ośrodka dla weteranów. Otóż trzy instytucje polskie wyraziły bardzo negatywną opinię na temat tego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Centralne Biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która opublikowała taki jawny raport z lat 2024-2025, którym zwróciła uwagę na to, że Rosjanie werbują do działań sabotażowych, do działań terrorystycznych na terenie Polski i Europy Zachodniej właśnie weteranów, funkcjonariuszy, byłych najemników.
4: Więc jeszcze bym wrócił do sprawy tego samego Ihora M. Znaczy, on pewien motyw miał. To znaczy, on jechał z Niemiec rzeczywiście do Ukrainy i go zatrzymano przy przejściu granicznym, że nie miał ważnego OC i stąd mu samochód odholowano do Jarosławia. No, oczywiście to jakiś rodzaj opętania, że on się zemścił na tych niewinnych księżach. Zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, w zasadzie ratując wiernych, wchodząc z konfesjonału. No, ale widać, że tam jakaś u niego pokłady nienawiści były. No i to jest też wiąże się z jakimś, no nie zawsze ukryć obrazem Polski w mediach niemieckich i w mediach ukraińskich, które no, naśladują media niemieckie o Polsce nadają. Więc tutaj musimy na to zwrócić uwagę. A teraz jeśli chodzi o weteranów, to rzeczywiście na to się trzeba przygotować, bo oni przyjadą po prostu, no żony tutaj mają, które pracują, więc będą próbowali łączyć rodziny, odzyskać jakieś pieniądze po wojnie, jak się zakończy. I myślę, że tutaj no kilka, na pewno trzeba przywrócić obowiązek meldunkowy dla obcokrajowców w Polsce, znaczy działanie tego, no i filtrować te środowiska i może też pewną jakąś ofertę dla tych ludzi znaleźć. No w kraje bałtyckie chcą z nich brygady stworzyć wręcz.
0: Filtrować to środowisko, tylko że my mówimy o grubych tysiącach ludzi być może. Czy polskie państwo ma siły i środki do tego? No, środki takie dosłownie finansowe. I czy polskie służby dysponują taką armią
4: funkcjonariuszy? Chodzi mi o to, że jak była pierwsza fala, no to był atak w mediach, żeby przypadkiem tam służby nikogo nie werbowały. No, czyli nie brały, znaczy nie miały swoich tam informatorów. No więc wydaje mi się, że to była błędna polityka. No służby są od tego, żeby mieć informatorów, a potencjalnie no w takich groźnych, ale też mówię, coś jakąś ofertę dla tych ludzi pozytywną trzeba dać. No kiedyś w Polsce międzywojennej byli oficerowie kontraktowi i synem gruzińskiego oficera kontraktowego był generał Szelikaszwili, późniejszy szef Połączonych Sztabów Stanów Zjednoczonych urodzony w Warszawie, więc to nie były złe doświadczenia.
0: Po tego wątku, od którego zaczęliśmy, jeśli chodzi o tę błyskawiczną opinię biegłych, nawet Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, jest bardzo sceptyczna i pisze tak, stwierdzenie tego samego u Mieszka R., zabójcy pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, siekierą na kampusie, czy u Kajetana P., zabójcy lektorki włoskiego, której obciął głowę i którą próbował skonsumować, trwało po kilka miesięcy obserwacji na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Dobrze, że również z tamtej strony sceny politycznej są takie głosy, Olu?
3: Jeżeli, Marku, można. Ja bardzo uważnie śledzę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o migrację na Zachodzie i te wszystkie przestępstwa popełniane przez migrantów. I z moich obserwacji wynika, że 90% spraw, które trafiają przez sądy, gwałtów, zabójstw, ciężkich wykroczeń, to oni są diagnozowani jako chorzy psychicznie i albo nie dostają wyroków, albo po prostu dostają bardzo łagodne wyroki. Wychodzą z tych więzień, znowu popełniają przestępstwa, znowu są to, że
0: karze... Albo kara jest odbywana w zakładzie psychiatrycznym, na oddziale szpitalnym. Wiemy, że tam są inne warunki.
1: Bardzo.
0: Andrzej, Rafał Potocki. Andrzeju, jak ty patrzysz po tych już no, dobrych kilkudziesięciu godzinach od tego morderstwa na debatę, jaka się wokół tej sprawy w Polsce odbywa? No bo przecież takie głosy jak jezuity, ojca Łukasza Sośniaka nie są odosobnione, wręcz przeciwnie, jest ich bardzo dużo. Pisze ten duchowny tak. Nie znamy motywów nożownika z Jarosławia, ale niezwykle ważne jest, byśmy nie poddali się szczuciu na Ukraińców i nienawiści. Zabójstwa dokonał konkretny człowiek, być może ofiara tej samej nienawistnej propagandy. Zero tu kondolencji, zero współczucia, zero o jakiejś modlitwie za ofiary.
5: Jeśli chodzi o zakon jezuitów, to oszczędzę sobie dowcipów na temat jego przeszłości.
0: Nie musimy
5: kiedyś,
0: od razu...
5: Kiedyś zakon jezuitów był rozwiązany i swoje istnienie zawdzięczają decyzji jednego z papieży. No ale okej, to już osobna historia. W związku, no, komentować wypowiedź ojca jezuity, a przede wszystkim...
0: To jest tylko przykład. Chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że jest więcej głosów litujących się od razu uczucia. Tak zawczasu nad Ukraińcami.
5: Ja bym chciał na początku wyrazić współczucie rodzinie, znajomym tego księdza, który zginął od ciosów nożem i wszystkim tych rannym, żeby jak najszybciej wrócili do zdrowia. Także sercem jesteśmy z wami. Co do tej ofiary, dla mnie jest bardzo podejrzane to, że to w ciągu dosłownie kilku godzin padło to orzeczenie, zostało postawione orzeczenie, że jest to człowiek chory psychicznie. Jak wspominaliście, były te dwa przypadki makabrycznych zbrodni, gdzie psychiatrzy 2, 3, 4 miesiące musieli badać danego człowieka.
0: Bo to jest norma, to jest standard.
5: To jest norma. Mnie to pachnie polityczną poprawnością pod tytułem, jak to jest Ukrainiec, czy na Zachodzie, jak to jest Murzyn, czy powiedzmy sobie Arab, to od razu i dopuszcza się takich rzeczy, to od razu, że ma coś z głową nie tak, bo wtedy nie ma tego szczucia tak zwanego, o którym mówił jezuita, ja tu tego szczucia specjalnego nie widzę. Jeżeli jest półtora miliona Ukraińców mniej więcej przenikło do Polski, przyjechało i tak dalej, mieszka ponad milion, w związku z tym w takiej ilości zawsze się znajdzie ktoś, może się znaleźć w każdym razie ktoś, kto w ten sposób się zachowa, bo ma nie po kolei w głowie, jest to mówiąc krótko chory psychicznie, ale to też może, ale nie musi. I stawianie diagnozy w dwa dni czy w jeden dzień to jest dla mnie jakiś...
3: Może jakieś wytyczne z prokuratury krajowej były...
5: Możliwe, że to jest właśnie w ramach tym political correctness w polskim wydaniu
1: się naśladowanie, przecież przy zamawianiu.
5: Naśladowanie Zachodu, że łagodnie do imigrantów. Tylko jak widzimy tutaj z boku, patrzymy na Zachód, to na tym źle wychodzą te państwa na tej politycznej poprawności. Bo czyn popełniony musi być ukarany. Taki jest kodeks karny, takie jest prawo. No ale ponieważ nasz rząd jest daleki od praworządności, o której tak bardzo ładnie stara się mówić, to mamy, co mamy, że diagnoza psychiatryczna powstaje w ciągu kilku godzin.
1: To na koniec tego wątku jeszcze chciałbym, abyście się odnieśli, może nawet nie tyle do wypowiedzi, bo to żadna nowość. Wasyla Bodnara, do niedawna ambasadora Ukrainy w Polsce, za chwilę, czy już może wiceszefa ukraińskiego MSZ, który wczoraj w rozmowie z ukraińską agencją RBK powiedział tak: naszym zadaniem jest pokazanie tej części historii, która pozostała w cieniu i nie jest przedstawiana w Polsce. O zbrodniach popełnionych na Ukraińcach, akcjach karnych przeprowadzanych przeciwko ukraińskim miejscowościom, o tym, czym naprawdę były pacyfikacja, rewindykacja i operacja Wisła. Chyba nie najlepszy moment sobie wybrał pan ambasador, pan minister.
3: Najlepszą formą obrony jest atak. Akcja Wisła to była akcja przesiedlenia Ukraińców mieszkających na tych terenach.
5: W
3: Bieszczadach, tak. Oni zostali przesiedleni głównie na północ Polski, w okolicach Szczecina. Ale to wynikało z tego, że po prostu polskie wojsko nie mogło sobie poradzić z UPA. Oni mieli tam wśród tych gospodarstw, wśród tych ludzi, mieli po prostu takie ostoje, tak? Żywnościową, przechowania i tak dalej. I to ciągle było wrzenie tam, więc nie dokonano pacyfikacji, tylko po prostu tych ludzi przesiedlono. No i wtedy w Bieszczadach zapanował spokój. Być może ja zostanę tutaj posądzona o jakieś PRL-owskie działania, ale tak, Andrzej, który się zna na wojsku i znakomicie tę sytuację pamięta, potwierdzi, że po prostu to była konieczność, bo tam ciągle wrzało. To wrzenie musiało być uspokojone.
5: Jak sobie Ukraińcy wymyślili, że Bieszczady należą do Ukrainy, co prawda było to po II wojnie światowej i niewiele mieli do powiedzenia poza kilkoma partyzantami z bronią w ręku, którzy terroryzowali okolice, mam na myśli Bieszczady, i faktycznie jedyną możliwością, i to jest jedyna rzecz, jedna z niewielu rzeczy, które komuna dobrze zrobiła, to po prostu, że zlikwidowała tam to gniazdo szerszeni, bowiem partyzantka, jeżeli nie ma...
1: Stawmy historię, Andrzej. Przejdźmy do teraźniejszości, jeśli można.
5: Jeżeli partyzantka nie ma oparcia w terenie, no to nie ma partyzantki. O to tam chodziło w akcji Wisła. To jest raz. A dwa, wypowiedź pana Bodnara jest kolejnym skandalem ze strony Ukraińców, bo się pan Bodnar również odwołuje do badań historyków ukraińskich, którzy powinni naświetlać pozytywną stronę ukraińskiej powstańczej armii. No niestety, no panie Bodnar, no sprawa jest taka, wymordowali ponad 100 tysięcy i to w sposób ludobójczy, czystkę etniczną zrobiliście, to miejcie się odwagę do tego przyznać, a nie tam chodzicie opowiadać jakieś historyjki. Se to na Majdanie tam u siebie w Kijowie opowiadajcie, a nie tu w Polsce, panie Bodnar.
1: A przy okazji mamy nakreśloną linię ukraińskiego MSZ na najbliższe miesiące.
4: No myślę. Może nie, no bo jednak była wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który przekazywał kondolencje ofiarom i tak dalej. I wolałbym, żeby Ukraina tę linię prezydenta tutaj w tym momencie realizowała. No mieliśmy przypadki bardzo taki... powiedzmy, nawet powiedziałbym pewnej pychy ukraińskiej, jak pani Stefaniszyna mówiła, że ona już nic z Polską nie musi załatwiać, bo wszystko przez Brukselę będzie naciskała. No i dzisiaj chyba siedzi, bo jest zamieszana w aferę korupcyjną. Więc no, sugerowałbym tutaj stronie ukraińskiej docenienie Polski. No nie tylko, że jak wygrywamy, to wtedy Polska nie jest potrzebna, jak przegrywamy, to może bardziej, tylko no, bardziej takie wyrównane podejście do naszego kraju, bo jednak tak? Jesteśmy pewnym sprawdzonym przyjacielem i zrażanie Polski i wywoływanie no takich wywoływanie no demonów przeszłości, no jest zupełnie ich sprzeczne z ich interesami.
1: Aż dziwne, że tego nie widzą. Zmieniamy temat o polskim bezpieczeństwie w szerszym kontekście. Teraz sobie porozmawiamy. Dużo się wydarzyło w ostatnim czasie. Prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku. Kolejne dwa no, mocne, bardzo propolskie oświadczenia Donalda Trumpa, ale my sobie wprowadzimy ten temat byłym marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią, który opowiedział, jak dziś wygląda, powiedzmy, ranking liderów politycznych na Starym Kontynencie.
6: Prezydent Nawrocki ma jedną unikalną umiejętność wśród liderów europejskich i oni to doceniają, ja to wiem. Jest to możliwość najbardziej bezpośredniego z liderów europejskich kontaktu z Donaldem Trumpem. Oni to wiedzą. Z tego co wiem, często jest tak, że dzwonią do niego, żeby on coś załatwił. My, nasz rząd, mamy niezwykle silną pozycję i nasz głos jest słuchany na forum Unii Europejskiej.
7: Ale to Nawrocki załatwi nam tę bazę, a nie Tusk.
6: Ale mówimy o bazie amerykańskiej, tak. A nie o europejskiej. Więc ja dlatego mówię, ale niech pan zobaczy. Jeżeli mamy różne charyzmaty, prezydent Nawrocki ma z liderów, kiedyś mówiło się, że Aleksander Stubb z Finlandii, który z nim gra raz na jakiś czas w golfa, ale teraz jest na uroki, tak? I skoro ten na uroki jest gościem, od którego Trump odbiera telefon, to to jest w interesie Polski, żeby odbierał od polskiego prezydenta telefon.
1: To już nie jest na uroki. Słyszeliśmy to przesłanie do Polaków Donalda Trumpa, który po raz pierwszy powiedział Nawrocki. Troszkę się zmieniło, nauczył się. Będzie ta baza US Army. Andrzeju, ty ostatni.
5: No raczej wiele wskazuje na to, że faktycznie ta baza może powstać. Oczywiście.
1: Tak wielka, głęboka jest twoja wiara w rząd Donalda Tuska?
5: Nie, bardziej w znajomość Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczpospolitej, z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
1: To spaja
5: ten duet właśnie powoduje to, że to sama nazwa nawet, którą wymyślił co prawda prezydent Duda, ale Fort Trump, to też świadczy o tym, kto tutaj za sznurki pociąga. No na rząd powiem tak. Nasz rząd oczywiście na zewnątrz wydaje się być antyamerykański, ale podejrzewam, że oni w duchu, oni się bardziej tych Moskali boją niż my. W związku z tym przegryzą tę żabę, zjedzą tę żabę, ale będą musieli jednak no, walczyć o to, żeby ta baza była dla własnego bezpieczeństwa. Mam na myśli oczywiście przedstawicieli rządu, bowiem doskonale sobie Donald Tusk i cała reszta, aczkolwiek tego głośno nie mówi, zdaje sprawę, że żadne Niemcy, żadna Francja nie ma na tyle siły, żeby zatrzymać ewentualną agresję i marsz Moskwy w kierunku Berlina czy Paryża przez Polskę, czy też rozpoczną od krajów bałtyckich. I to jest, stąd jest może ten mój optymizm, że ta baza jednak powstanie.
3: No, widziałam taką informację, mignęła mi w mediach, że przewidywany termin to jest 2029 rok, więc miejmy nadzieję, że już inny rząd będzie się tym zajmował, a nie rząd Tuska.
1: No ale ten rok, który jeszcze został rządowi Tuska, może albo dużo pomóc w
5: przygotowaniu,
1: albo dużo popsuć.
5: Jednak tam pozwolenia na budowę.
1: Pamiętamy, jak to było już kiedyś z jedną bazą amerykańską właśnie, w naszym kraju i w jakich symbolicznych datach się decydowały jej losy.
4: O tym chciałem powiedzieć, że właśnie Tusk przecież była już przez Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci załatwiona baza tarczy antyrakietowej i Tusk robił wszystko, żeby Amerykanów zniechęcić i przypomnijmy sobie, że no, udało mu się skutecznie, zmienił się rząd z republikanów na demokratów i Obama ogłosił rezygnację z tarczy 17 września. Więc ten tweet Trumpa, że będzie baza 17 września ogłoszony jest pewnym nawiązaniem do tego, więc ja bym tutaj, to jest pewne też ostrzeżenie. Ja powiedziałem, tam jest no, kilka wiadomości zaszytych w tym jednym tweecie. No przede wszystkim tak, no, jaki by był interes Trumpa najlepszy? No żeby przed wyborami połówkowymi na przykład udało się ogłosić wycofanie wojsk z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, a stała baza w Polsce.
1: Przynajmniej ograniczenie.
4: Albo zmniejszenie, znaczy wycofanie, czy zmniejszenie ilości, tak.
1: O wycofaniu totalnym.
4: Nie, totalnym, nie. Wycofanie, no być może, no dość zmniejszenie ilości tych wojsk, a zwiększenie w Polsce przy pracy stałej bazy. Natomiast no, obawiam się, że rząd Tuska właśnie to spowalnia i tutaj to jest pewne ostrzeżenie. No drugie jest, że może też próbować Trump jako pewien strażnik demokracji. partii w Polsce. No przecież, no nie ukrywajmy, gdyby nie jego nacisk, to nie wiadomo, czy wybory nie byłyby prezydenckie skręcone, czy by doszło do zaprzysiężenia. Więc teraz też wprost się mówi, że jeśli będzie siłowe wyjście do TK, to może bazy nie być. Więc
0: Waldemar Żurek, przepraszam, ci wejdę w słowo, się skarży, że Amerykanie tu się mieszają w wewnętrzne sprawy.
5: Bo jak gdyby Waldemar Żurek wysypał się.
4: Adam Bielan, ale Adam Bielan jako szef EKR wprost powiedział, że może tak być, że się może tak zdarzyć. Więc i tutaj też jest pewien sygnał. Widziałem prezesa Święczkowskiego, który wchodził do TK w czapce MAGA, czyli Make America Great Again, i później zaraz przeszedł do ofensywy i sam zaczął tam sprawy dyscyplinarne robić, więc tutaj nie wiem, czy... Natomiast no...
0: Przepraszam, ja mam wrażenie, że tam było Make Poland Great Again na tej czapce Bogdana Święczkowskiego, więc chyba ona była inspirowana, ale może
4: ale
0: czegoś...
4: Dobra.
0: Nie dojrzałem, sprawdzimy to na pewno. Więc
5: sobie, MPGA, tak? MPGA skrót był, tak, panowie? MPGA było.
4: Więc jeśli chodzi o realne niebezpieczeństwo, czy jest realne niebezpieczeństwo? No, badania pokazują w społeczeństwie, że większość społeczeństwa nie wierzy straszenie Tuskiem. Paradoksalnie elektorat PiSu najbardziej wierzy w straszenie Tuska wojną, że wojna się rozleje na nasze terytorium. No, wiele jest możliwe. No, była wizyta szefa CIA. Raport był, czy nie?
3: Raczej nie był, raczej się spotkał z tym.
4: Tak, chodzi o to, że wcześniej w Moskwie był.
0: W Moskwie i w państwach bałtyckich.
4: Tak. Natomiast Siemoniak się spotkał i usłyszał ustnie, więc pisemnego, szczegółowego raportu nie było. Coś może być. No, może, ja podejrzewam, że może być z Białorusią jakaś, znaczy wejście większych wojsk na Białoruś. To by rzeczywiście zmieniało trochę układ sił. Na pewno są sygnały po stronie Łukaszenki, że gdyby jego taka ustępliwość, no nagle na polską granicę ataki spadły do zera, wypuścił Poczobuta, ćwiczy wojska od czasu ekstrakcji Maduro, ćwiczy wojska do obrony przed taką akcją. No więc akcja taka to nie byłaby zrobiona przez Tuska czy przez Polskę, tylko już prędzej przez Putina. I Sikorski też mu pewną rękę dał i żeby mu stworzyć pole manewru. Czy to Łukaszence pomoże, czy nie w rozgrywce z Putinem, to wątpię.
0: Wielokrotnie nie chciał korzystać z takich różnych
4: nie okazji. Chciał, ale no, znaczy w naszym interesie byłoby, żeby tam większe wojska nie wyszły. Także coś się może dziać, ale no pytanie jest, gdyby naprawdę Tusk chciał, bał się ataku Amerykanów, to by robił wszystko... ataku Rosji na Polskę, to by ta baza amerykańska już była i byłby to priorytet rządu, a nie jest. Wcale to nie
0: dużo,
4: jest...
0: Ja bym, dużo więcej by się też rzeczy działo, te szkolenia, o których niemal codziennie przypominamy, zapowiadane przez pana premiera.
5: Ja uważam, że celowa jest taka polityka robienia zadymy, a różnica pomiędzy czasem, kiedy Tusk torpedował, można powiedzieć, pod stołem rozmowy w sprawie Redzikowa po to, żeby sprawę przedłużyć, a na końcu, żeby zapomnieć o niej, to była inna trochę sytuacja, bo wtedy nie było realnej groźby ataku Moskwy na Rzeczpospolitą, czy powiedzmy sobie kraje bałtyckie, a teraz ta groźba istnieje, to jest ta różnica. I dlatego wydaje mi się, że rząd robi dobrą minę do złej gry i być może tutaj Trybunał Konstytucyjny jest takim papierkiem lakmusowym, o ile to jest prawda, co do czego przyznał się pośrednio, jak gdyby minister Żurek, krytykując Amerykanów, że wtrącają się wewnętrzne sprawy.
3: Ale gdyby rzeczywiście oni poważnie traktowali to zagrożenie, to wzięliby się w końcu do roboty. No, Tarcza Wschód...
5: Ale są leniwi.
3: Tarcza Wschód, 11 kilometrów zbudowano tych pachołków betonowych. Pani wiceminister klimatu mówi, że ona przeznaczy 500 000 000 złotych, żeby bagna na granicy reaktywować, bo wtedy czołgi będą w tych bagnach. No i będzie leciał dron, zobaczy bagno i mówi, o Boże, muszę tu spać. No przecież to są kpiny. Teraz niedawno mieliśmy też na antenie pokazaną konferencję pana Przemysława Czarnka, który stał w Szczerym Polu, gdzie miała być baza lotnicza.
5: Tak,
3: ty wiesz gdzie, prawda? Teraz czytam, że jakiś burmistrz wymyślił, że postawi farmę wiatrową z wiatrakami w wysokości 300 metrów na torze lotów F-35, bo baza jest w Świdwinie obok budowana. I nic nie robi. Ani rząd, ani minister obrony. No po prostu aż ręce opadają.
5: Wydaje mi się, tylko odnośnie tego, co powiedziała Ola. Krótko. Wydaje mi się, że tutaj kwestia jest wygodniej po prostu mieć Amerykanów i mieć to z głowy, jeżeli jest baza amerykańska, to jest wystarczający i rząd o tym wie, moment czy sytuacja odstraszająca Moskwę, aniżeli budowa niewygodna i starania się i wydawanie pieniędzy tych wszystkich obronnych historii, to o czym mówiła Ola. W związku z tym oni idą na skróty. Wydaje mi się, że ta baza dla nich jest rozwiązaniem, a cała reszta to ich mało interesuje, bo jak będzie baza, to i tak nie zaatakują Rosjanie. Tak z takiego założenia wychodzą.
4: Tym, co naprawdę by odstraszało Rosjan, jest tak zwana inicjatywa odstraszenia wschodniej flanki, czyli linia robotów autonomicznych, dronów i radarów na całej flance wschodniej, czyli granicy wschodnich krajów bałtyckich i Polski. I to nam proponowali Amerykanie, tylko mówili, że pod warunkiem, że nie weźmiemy safe. Czy ta oferta nadal leży na stole, czy nie? W każdym razie to jest nowoczesna, realna machina do odstraszania, bo ona niszczy po prostu niemal autonomicznie, czyli bez udziału człowieka, wszystko. Czyli żołnierza i każdy czołg.
1: Jeśli polski rząd zrezygnował z takiej oferty tylko po to, żeby za wszelką cenę wziąć...
5: Zadłużyć się, kraj na 40 lat...
1: No to tu należy stawiać pytania o działanie zgodne bądź niezgodne z interesem państwa, z naszym bezpieczeństwem.
4: No jest niesłychanie niebezpieczne. No, miejmy nadzieję, że Amerykanie będą kontynuować tę inicjatywę, chociaż to jest z tamtej strony Christopher Donahue, który to lansował, został odwołany tam 3 miesiące wcześniej. Ale więc nie wiadomo, czy to będzie, czy ale o to powinniśmy walczyć.
1: Moi drodzy, hit. Hit się pojawił w tym tygodniu, taki na dekady bym powiedział, od dekad. W różne sposoby próbowano tłumaczyć Lecha Wałęsę z jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Andrzej już się głośno śmieje, bo pokażemy fragment tego uzasadnienia, umorzenia prokuratury, takiego śledztwa dotyczącego składania fałszywych zeznań przez Wałęsę. Śledztwo sprzed dekady jeszcze. Widzowie telewizyjni zobaczą, słuchacze w radiu nie, więc ja dopowiem, co my tu na tej planszy widzimy. I ten kluczowy fragment z umorzenia mówi o tym, że niektórzy świadkowie wskazywali wprost, że w tamtym okresie Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą. Nie posługiwał się pismem i słabo czytał. No a skoro tak, to nie mógł odręcznie napisać wielu stron donosów na swoich kolegów. No to posłuchajmy pana prezydenta.
8: Wtórny analfabetyzm to utrata umiejętności czytania i pisania przez osoby, które wcześniej je posiadały. Oznacza to, że człowiek formalnie nauczył się czytać i pisać, lecz z czasem, wskutek braku praktyki, przestaje realnie korzystać z tych kompetencji. A więc ponad 10 lat nie pisałem, w praktyce, żadnych tekstów, poezji, prozy, co nie oznacza, że nie rozwijałem się intelektualnie.
1: Krótko mówiąc, słuchajcie, on w to wszedł. Ogłosili urbi et orbi, że Wałęsa był wtórnym analfabetą. Wtórny analfabeta został prezydentem i on się właściwie do tego przyznaje. Problem w tym, Andrzeju, wiem, że już chcesz komentować, tylko że problem w tym, iż parę lat temu Lech Wałęsa mówił zupełnie co innego. Parę sekund dosłownie z tamtego jego występu.
9: Mój opis wpadł w ręce bezpieki. I ta bezpieka zrobiła z tego, bo z tego można zrobić, to pasuje na donosy.
1: Można było z tego zrobić donosy. 35 stron miał zapisanych, mówi w innym fragmencie tego nagrania sprzed lat Lech Wałęsa, odręcznie o grudniu 70 roku. Nic tu się nie klei, kompletnie nic, ale to jest naprawdę hit, że i robią z niego analfabetę, i on się na to godzi, czyli naprawdę cel tu uświęca środki.
5: Tu w tym przypadku tak, wszystko dobre, byleby tylko oczyścić Wałęsę z zarzutu donosicielstwa, choć teczki Kiszczaka i wiele innych dokumentów oraz świadków pokazują kompletnie co innego, ale ponieważ Wałęsa żyje w swojej alternatywnej rzeczywistości i tak się przedstawia, to po prostu jest powód do tego, że ja sobie myśleniem o tym poprawiam humor i zastanawiałem się, co lepiej, czy lepiej być wtórnym analfabetą, a potem prezydentem Rzeczpospolitej, czy kablem, donosicielem i tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. I doszedłem do wniosku, że nie ma żadnego problemu, bo bowiem do historii przejdzie i jako kabel, i jako donosiciel, i jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa oraz jako wtórny analfabeta. Gratulujemy bardzo, panie prezydencie.
3: Nie, no to jest śmiechu warte, bo czytanie i pisanie to jest, tego się nie zapomina. To jest tak jak z jazdą na rowerze. Jak człowiek się raz nauczył, to pamięta. Ale...
1: Przepraszam, jak Stanisław Anioł w Alternatywy 4 do pana profesora, że pan dużo czyta, ja niestety odwykłem.
3: Tak. Ale wracając jeszcze, przecież nie chodzi o te donosy, chodzi o podpisy Lecha Wałęsy pod rachunkami wypłacanymi, pieniędzy wypłacanych mu przez SB. No ja rozumiem, że dobrze, uznajmy, że rzeczywiście nie miał praktyki w pisaniu, w czytaniu, mogło mu się trochę zapomnieć. No ale mój Boże, przecież nie podpisywał się trzema krzyżykami, tylko imieniem i nazwiskiem. I biegli z bardzo renomowanego krakowskiego instytutu stwierdzili, że te podpisy są autentyczne.
5: Tak, bo on się podpisać umiał, tylko pisać nie umiał. No, no tak się tłumaczy.
1: No, no i mamy w innym fragmencie tego komunikatu prokuratury, że rzeczywiście tak to czasem jest, że ci wtórni analfabeci potrafią się przepięknie podpisać, tak, ale nie potrafią napisać nic więcej. Tak samo z ludźmi, którzy w trakcie swojego życia stali się niewidomi.
4: No tutaj chciałbym powiedzieć, żebyśmy widzieli nie tylko plusy dodatnie, ale też plusy ujemne.
1: Koniecznie.
4: Mówiąc językiem Wałęsy. Rzecz nie jest do końca taka śmieszna, bo tak, z jednej strony... No oczywiście to uderza trochę, powiedzmy, w naszą podstawę, powinno być, polskiej tożsamości, czyli solidarność i ten wielki sukces na skalę globalną, jakbyśmy osiągnęli, obalając komunizm, mur berliński, doprowadzając do rozpadu Związku Radzieckiego. I tutaj oczywiście dopóki nie ujawnimy, trochę to jest jak z krucjatą, że przez wieki było przekonanie, że to tam Piotr Pustelnik był przywódcą pierwszej krucjaty, się okazało, że papież był. Także tutaj też przywódcą jednak ruchu był Jan Paweł II. Dopiero dopóki tego nie wyartykujemy, to ten Wałęsa o samo ośmieszający się niszczy też ten pewien nasz mit, mógłby być polski. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Wałęsę, oczywiście to jest bardzo smutne, że on donosił, ale on się do tego przyznawał i to mu początkowo wybaczono. Problem się zaczął, kiedy to się przełożyło na jego uzależnienie się od układu komunistycznego, na uzależnienie się od służb, na pozwolenie na uwłaszczenie nomenklatury, przejęcie władzy przez komunistów mimo obietnicy grubej kreski. No i też mówię, byłoby to też śmieszne, gdyby jedna sprawa, której niestety zupełnie się nie da ukryć, czyli tuszowania przez Wałęsę, czy próby ukrycia tej sprawy.
1: Wyrywania po prostu dokumentów.
4: No niestety nie
1: teczki.
4: Tylko wyrywał kartki. Była też sprawa wysadzenia bloków w Gdańsku. Bardzo smutna, gdzie zginęło chyba kilkanaście osób. I zdaje się, że zrobiono to tylko po to, żeby odzyskać, że w jednym z tych było mieszkanie Chodysza, gdzie była ta teczka, jedna z teczek Wałęsy. No i to odzyskano. Ale kilkanaście osób zginęło i to był pewien przykład, bo mówimy, że Putin wysadzał bloki ze swoimi mieszkańcami. No niestety najpierw w Polsce ten blok wybuchł, więc to już jest sprawa, która wymaga oczywiście wyjaśnienia, ale jest niesłychanie smutna i rzucająca cień, że do tego się prawdopodobnie posunięto, żeby tę sprawę jakoś ukryć.
1: Zdrowia panu prezydentowi życzymy przede wszystkim, bo wiek już jego słuszny. No i niech dużo czyta, bo to zawsze rozwija.
5: W porządku wszystko u niego było.
1: Umysł. Tam. Żeby był ostry jak brzytwa.
5: Tak jest.
1: Jak jeden z byłych premierów.
5: Jak towarzysz Oleksy. To.
1: Tak jest. Którego wszędzie potrzebowano. To zupełnie tak jak z panem doktorem Dawidem Kacprzykiem. On też wszędzie był potrzebny. I na SOR-ze, i w studiu telewizyjnym, i na fotelu lidera młodzieżówki partyjnej. No, koniec końców wylądował w Jaktorowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Tam obecnie przyjmuje pacjentów. No i jeden z tych pacjentów okazał się dziennikarzem i nagrał pana doktora. I co usłyszeliśmy?
10: Jak się pan przyjrzał?
11: Mam to No nie, i to ja z Podszaku. I wielki afera tam.
10: No i fajna furka.
11: No, ale nie mogę tu przyjeżdżać, bo wszystkie tryby.
10: A czemu pan wyraził z nazwa?
11: No jakoś tak chciałem, trochę większą chciałem. I tak nie teraz nie pojeżdżę.
10: Czemu?
11: No bo będzie tu
12: takie poruszenie na siły się nie da funkcjonować.
10: Aha.
12: Znaczy nie, mi to mówię, mi to nie przeszkadza, no niech to się wszystko powyjaśnia i okej, nie?
1: Jeśli w radiu nie było doskonale słychać, to najważniejsze fragmenty brzmiały. Jak się pan czuje z tą aferą? Mam to w D. Pokazał zdjęcia swojego Porszaczka, to ja w Porszaczku. No i tak nią teraz nie pojeżdżę, tą Panamerką, bo będzie tu takie poruszenie na wsi, że się nie da funkcjonować. Takie jest podejście pana doktora. Pan minister Żurek beztrosko przyznał, że ten pan nie będzie przesłuchany, zanim się nie przesłucha tych kilkuset świadków, którzy są w tej sprawie. Olu, przed wyborami chyba się nie wyrobią.
3: No nie wyrobią się, a pan Kacper poza tym jest nietykalny, no i on zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Gdyby nie wiedział tego, nie zachowywałby się w tak arogancki sposób, jak przed chwilą widzieliśmy, mówiąc, gdzie tą całą sprawę ma, bo sprawa jest poważna, no. Już sama kwestia zwrócenia przez niego pieniędzy, to jest przyznanie się do tego, że zostało dokonane oszustwo i powinien być, no, po prostu zatrzymany, powinny być postawione zarzuty, natomiast tam się nic nie dzieje. Pan Kacprzyk za dużo wie, nie po to był na tym SOR-ze i nie po to rozkładał czerwone dywany przed różnymi notablami koalicji 13 grudnia czy też Platformy Obywatelskiej i ta jego kryta tajemnicą lekarską wiedza może być w każdej chwili uruchomiona i oni sobie z tego zdają sprawę, dlatego będą go kryć do końca i nic z tego na razie nie wyniknie.
1: Ale to jest duży dylemat dla obozu władzy, którą drogę wybrać. No rzeczywiście kryć go do samego końca i wkurzać jeszcze bardziej ludzi, że gość jest bezkarny, czy jednak spróbować go ścignąć.
3: Ale to nie jest pierwszy przykład,
1: ryzykując,
3: Marku, no,
1: że coś się
3: wysypie. Paru mamy notabli Platformy Obywatelskiej, krytyk do dzisiejszego dnia, którym się nie uchyla immunitetu, których się chroni, którym sądy aresztują.
1: A nawet jeśli to sąd, no jak właśnie, w przypadku posła Króla.
4: Doktryna Neumanna cały czas działa, póki będziesz w Platformie, to będziesz kryty.
3: Dodałabym, póki będziesz dużo wiedział.
4: Będziesz dużo wiedział.
5: Kacprzyk był idealnym materiałem do strzelenia dla Platformy Obywatelskiej, bowiem to była postać w ogóle nieznana, jakaś tam druga liga polityczna, czy nawet trzecia, a przy okazji no, sprawa głośna, bo uderzająca w kłopoty ze służbą zdrowia, które każdy Polak odczuwa i ma tego powyżej uszu. I nagle taki ktoś, kto praktycznie jest w polityce nikim i w ogóle nie było o nim słychać, nagle rząd, znaczy prokuratura nie jest w stanie go przesłuchać. To znaczy ma tak mocne kwity na nich, bo wystarczyło, że on po prostu sfilmował zachowania polityków odwiedzających ten VIP-room w Szpitalu Południowym i co oni tam mówią.
1: I już jest
5: bezpiecznie. Ma tak twarde materiały, że teraz mówi, a mnie to możecie, proszę państwa, skoczyć. Ja mam to wszystko w D, tak jak powiedział w tym. Bo ma twarde kwity, a ci się go boją.
1: Na koniec naszego spotkania fantastyczna definicja autorytaryzmu z ust ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Słuchamy uważnie.
13: Władza autorytarna, jak chce przejąć państwo i stworzyć z niego państwo mafijne, a myśmy mieli początek tego państwa, to pierwsze uderza w niezależne instytucje, w niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy. I to się działo na naszych oczach. Zastosowano taką goebbelsowską metodę opluć, zniszczyć autorytet w mediach, bo przejęto oczywiście już media publiczne. I wtedy już będziemy rządzić bez żadnej niezależnej kontroli. Tak się dzieje, jak się buduje autorytaryzmy.
1: Jemu się wydawało, że mówi o oponentach. Nie dostrzegł, że mówi o własnym obozie.
5: 100% prawdy o własnym obozie.
3: Świetną diagnozę obecnej sytuacji pan minister Waldemar Żurek postawił. Gratulacje.
5: Tylko strony mu się pomyliły, no.
1: Słuchajcie, oni dokładnie to robią. No to jest ten scenariusz.
5: On tak precyzyjnie to wyjaśnił, bowiem on jest...
1: Ale to wynika z bezczelności?
5: On jest trybikiem systemu, trybikiem reżimu i tym ich dokładnie tłumaczy to, co realizując, przypisując to oczywiście przeciwnikom politycznym. Stary chwyt jak świat i stary chwyt jak Platforma Obywatelska. Słucham? Wyparcie, tak.
4: Muszę powtórzyć, że mamy szczęście, że mamy Amerykanów i Trumpa, którzy jednak czuwają i do najgorszych rzeczy, myślę, nie doprowadzą, a i na przykład Ziemkiewicz mówi, że i w Europie się, że tak powiem, wypala ta walka z populizmem wraz z Niemcami przychodzącymi coraz bardziej na pozycje populistyczne. No miejmy nadzieję, że Tusk nie wykorzysta tego rzutem na taśmę i nie zniszczy Trybunału Konstytucyjnego, bo wydaje mi się, że później to się już może nie udać.
1: Oj, ta zapowiedź, że on z bejsbolem będzie chodził po mieście, nim wymachiwał, a nie żadne szachy grał.
5: Można, wiesz, to jest...
1: chyba nie wróży nam niczego dobrego na najbliższe miesiące w kontekście przyszłorocznych wyborów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Jakubowska, dr Krzysztof Cilke, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i Andrzej Rafał Potocki.
5: Dziękuję bardzo.
1: Byli naszymi gośćmi. A na koniec pozdrawiamy słuchaczy, którzy z nami dziś byli. Radia Warszawa, Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach, Radia Nadzieja w Łomży, Radia Głos w Pelplinie, Katolickiego Radia Fiat w Częstochowie, Radia M w Kielcach, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Radia Via w Rzeszowie oraz Radia Rodzina we Wrocławiu. Salon Dziennikarski, przypominam, to audycja Telewizji w Polsce 24, portalu w polityce.pl i Radia Warszawa 106,2 FM. Dobrego dnia, dobrego weekendu, do zobaczenia. Za tydzień już Jacek Karnowski na tym fotelu o tej porze zasiądzie.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.

0: zespół Sound and Grace i bliżej na antenie Radia Nadzieja. A to jest sobota, to jest weekend z Radiem Nadzieja, zatem w bardzo dobrym nastroju. Na naszym radiowym zegarze już za chwilę godzina 10. Wojna jest najstraszliwszym z dzieł człowieka, powiedział Leon XIV w paryskiej siedzibie UNESCO. W pierwszym dniu pielgrzymki do Francji Ojciec Święty wezwał do budowania pokoju na sprawiedliwości i zaufaniu. Ostrzegł też przed światem, który systemy obliczeniowe nazywa inteligentnymi, a ludzkie życie ocenia według wydajności.
1: Określił, że UNESCO powinno być nie tylko organizacją międzynarodową, lecz także miejscem, w którym ludzkość zastanawia się nad swoją historią i przyszłością. Zwrócił uwagę, że edukacja, nauka i kultura nie mogą być rozwijane w oderwaniu od troski o człowieka. Zauważył paradoks współczesności. Systemom komputerowym przypisuje się inteligencję, podczas gdy godność osób ludzkich bywa oceniana według kryterium wydajności. Z Paryża Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio.
0: Dziś papież między innymi odprawi mszę świętą na Place de la Concorde w Paryżu, a potem uda się do Lourdes. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Mimo niesprzyjającej aury, mimo tego, że jest pochmurno, my dbamy o Państwa dobry nastrój. Przygotowaliśmy taką playlistę, która pobudza do życia, wywołuje uśmiech na ustach już teraz na naszej antenie If You Ever Change Your Mind.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Po reklamie.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Dzisiaj jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na południu i zachodzie kraju już coraz więcej słońca, a temperatura wyraźnie wzrośnie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na północnym wschodzie nadal przelotne opady deszczu. Rano na południu i na zachodzie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie do 21 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. Niedziela przyniesie poprawę pogody już niemal w całym kraju, a temperatura maksymalna na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich może zbliżyć się do około 22 stopni.
1: Pomimo wyraźnej poprawy pogody w przyszłym tygodniu, noce pozostaną zdecydowanie chłodniejsze, tylko do 10 stopni. A teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Igo swój przebój Wiatr, a tuż po tej piosence zapraszam na audycję Związku Banków Polskich Bankomat.

0: weekend w dobrym nastroju. Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Moody's obniża rating Polski. Płace rosną, ale wolniej od oczekiwań. Polacy z większym optymizmem w sprawie kredytów mieszkaniowych. Cyfrowa bankowość rośnie. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce. Poprawna odpowiedź to przeciętnie student studiów stacjonarnych wydaje miesięcznie 3545,82 zł, a zaocznych 4045,82 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Jolanta Gryz. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Decyzja Moody's o obniżce ratingu Polski z A2 do A3 to sygnał ostrzegawczy dla polskich finansów publicznych. Decyzja ta nie była jednak zaskoczeniem dla rynku, wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
2: Agencja obniżyła rating Polski z A2 do A3, wskazując na utrzymujący się wysoki deficyt, rosnący dług i coraz wyższe koszty jego obsługi. Jednocześnie nie oznacza to nagłego pogorszenia wiarygodności Polski. Moody's miał dotychczas wyższą ocenę Polski niż dwie pozostałe główne agencje ratingowe. Po tej decyzji jej rating zrównał się z ocenami S&P i Fitch.
1: Agencja Moody's podwyższyła jednocześnie perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów powiedział, że traktuje decyzję poważnie, ale spokojnie. Andrzej Domański zapewnił, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Polscy przedsiębiorcy z optymizmem przyjęli zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki, ale czekają na konkrety. W dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej szefowa komisji Ursula von der Leyen mówiła o tym, że unijna gospodarka musi być bardziej konkurencyjna. I słusznie, bo bez tego Europa będzie tracić inwestycje, komentuje Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan.
3: Jeżeli przedsiębiorca zastanawia się, czy wybudować nową fabrykę albo centrum badawcze w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji, patrzy on bardzo konkretnie, czyli ile będzie kosztowała energia, jak szybko dostanie pozwolenie.

0: obowiązków administracyjnych. Dlatego jeżeli w Europie jest drożej, wolniej czy też bardziej skomplikowanie, siłą rzeczy część inwestycji może zostać ulokowana gdzie indziej.
1: Przedsiębiorcy oczekują konkretnych zmian. Mowa o uproszczeniu przepisów czy tańszej energii.
2: Wtorek.
1: Płace w przedsiębiorstwach rosną, ale wolniej niż oczekiwano. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 zł. Mieliśmy zatem wzrost o 5,6% w skali roku, mówi Martyna Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
3: To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu, no i dokładnie 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenia podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie.
1: Jak podaje GUS, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa będzie w najbliższych 3 miesiącach najczęściej wskazywanym czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wynagrodzeń. Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2%. Najniższą miały Szwecja, Estonia i Czechy, a najwyższą Rumunia, Litwa i Cypr. W Polsce wskaźnik ten ukształtował się w sierpniu według Eurostatu na poziomie 3,5%. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%, czyli utrzymało się na poziomie z lipca. Odczyt GUS-u okazał się trochę lepszy od wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,2%. Należy do najniższych w Unii Europejskiej i kształtuje się wyraźnie poniżej unijnej średniej wynoszącej 6,1%. W biznesie nie wszystkie zobowiązania mają ten sam priorytet. Większość przedsiębiorstw, ustalając kolejność realizacji płatności, bierze pod uwagę wielkość kontrahenta oraz okres współpracy. Łącznie 75% przyznaje, że termin płatności zależy od tych dwóch czynników, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
2: Takie podejście sprawia, że mniejsi partnerzy i nowi kontrahenci częściej muszą dłużej czekać na zapłatę, co negatywnie wpływa na poziom ich płynności finansowej. Gdy jedna firma nie otrzymuje środków pieniężnych na czas, sama może również odkładać płatności wobec kolejnych podmiotów. Tak powstaje efekt domina, który sprzyja narastaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Skala problemu jest znacząca.
0: Łączna wartość zaległości przedsiębiorców osiągnęła na koniec czerwca bieżącego roku rekordowe 47 miliardów złotych. Widać też, że cierpliwość na opóźnienia się kończy. Pierwsze działania windykujące podejmują już po tygodniu, maksymalnie po dwóch od terminu płatności. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł, licząc rok do roku, z 52% do 41%. Wynika z badania portalu ogłoszeniowego nieruchomości online.pl. Zdaniem autorów badania lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych. Od maja 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej 7 razy obniżała stopy procentowe, co sprowadziło tę podstawową referencyjną do poziomu 3,75%, a niższe oprocentowanie kredytów w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych. Zdaniem większości ankietowanych, nieruchomości są trudno dostępne z powodu utrzymujących się wysokich cen. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane na przykład w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, który zastępowany jest przez nowy wskaźnik POLSTER, Polish Short Term Rate. Oto co nas czeka od 1 stycznia 2027 roku, zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka.
3: Prowadzenie wskaźnika POLSTER od 1 stycznia przyszłego roku jest nieuchronne i nieodwracalne. To są już ostateczne decyzje podjęte w tej materii także przez bezpośrednio nadzór nad administratorem. Od 1 stycznia we wszystkich umowach detalicznych, czyli zwłaszcza kredytach hipotecznych, we wszystkich umowach dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP, wskaźnikiem, który będzie występował w umowach, będzie wskaźnik POLSTER. Wszystkie dotychczas zawarte umowy do końca grudnia tego roku oparte o wskaźnik WIBOR będą mogły funkcjonować bez przeszkód do końca 2036 roku, chyba że oczywiście wcześniej wygasną. W związku z tym wskaźnik POLSTER od 1 stycznia we wszystkich nowych umowach, instrumentach finansowych, wskaźnik WIBOR funkcjonuje dalej, ale już tylko w dotychczas zawartych umowach.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu o blisko 1/4 licząc rok do roku, podał Eurostat. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, w Niemczech i we Francji. Najmniejsze wzrosty cen wystąpiły na Węgrzech, w Szwecji i Irlandii. Polska znalazła się w środku stawki. Ceny wzrosły o mniej więcej 24%. Ponad 46,3 miliona klientów indywidualnych ma dostęp do bankowości internetowej, a liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wzrosła w ciągu roku o 7%. Wynika z najnowszego raportu Netbank Związku Banków Polskich. Coraz więcej osób korzysta wyłącznie z kanału mobilnego, a rośnie także liczba i wartość transakcji bezgotówkowych. Klienci Mobile Only liczą już 22 miliony użytkowników, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o prawie 5%. Jak podkreśla wiceprezes Związku Agnieszka Wachnicka, płatności bezgotówkowe stały się stałym elementem codziennych finansów Polaków, a klienci coraz częściej oczekują szybkich i bezpiecznych rozliczeń realizowanych niemal natychmiast.
0: Piątek.
1: Z raportu Studenci na rynku nieruchomości 2026, przygotowanego przez Centrum Amron, wynika, że 49% studentów mieszka u rodziny lub znajomych, nie ponosząc kosztów wynajmu, a 33% korzysta z najmu na rynku komercyjnym. Z akademików uczelnianych i prywatnych korzysta mniej niż co dziesiąty student. Jednocześnie ponad połowa wynajmujących płaci za zakwaterowanie ponad 1250 zł miesięcznie, a co trzeci płaci więcej niż 1500 zł. Rosnące koszty wynajmu sprawiają, że już 42% studentów rozważa podjęcie pracy. Tymczasem w Polsce brakuje nauczycieli, a wynagrodzenia pozostają jednym z czynników, które mogą zniechęcać młodych ludzi do wyboru tej ścieżki zawodowej. Początkujący nauczyciel w Polsce zarabia niecałe 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli nieco ponad 5 tysięcy na rękę. Z kolei w Niemczech taki nauczyciel może otrzymywać równowartość około 22 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Tam też mamy różne elementy, które składają się na to, ile taki nauczyciel zarabia. Oczywiście mamy też inne obciążenia podatkowe, inne koszty życia, no ale jednak sama różnica jest już dosyć duża. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia.
1: W Anglii początkujący nauczyciel pracujący poza Londynem zarabia około 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Raport Netbank to cykliczne opracowanie Związku Banków Polskich, które przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące polskiego sektora bankowości internetowej, mobilnej oraz płatności bezgotówkowych. Wskazuje on na dominację oraz stały wzrost liczby użytkowników bankowości typu mobile only. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Popieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Obidar i Jazz Glyn na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już 35 minut po godzinie 10. Tragedia w Jarosławiu wstrząsnęła całą Polską. Po ataku nożownika w opactwie zmarł 68-letni duchowny, drugi kapłan walczy o życie. Pozostałe trzy osoby są w stanie stabilnym. Mieszkańcy Jarosławia są poruszeni tym, co się stało. Panuje nastrój zagrożenia i niepewności.
1: Słuchać już nie chcę, kochana, o tym. To już jest za dużo tego wszystkiego.
2: My mamy tu w sercu bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy.
1: To pierwszy wypadek taki straszny.
2: Ja jestem osobą samotną, schorowaną i nie mam siły. Jak się o tym dowiedziałam, to aż mną tąpło w domu.
3: Na pewno każdy ma jakiś strach, ale jak będzie, to się okaże.
1: Nie wychodzimy i siedzimy w domu.
3: To była panika, normalnie przecież. To jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
0: Z mieszkańcami Jarosławia rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. W Jarosławiu do niedzieli włącznie obowiązuje żałoba. W tym czasie flagi na budynku ratusza są przyozdobione kirem. Do ataku doszło w czwartek. 31-letni Ukrainiec wtargnął do kościoła i ugodził dwóch księży oraz trzy inne osoby świeckie. Prokuratura sformułowała zarzuty wobec podejrzanego. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa teraz Sanach Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie?

0: Widzimy się w pracy. To hasło kampanii Fundacji Avalon, która zwraca uwagę, że osoby z niepełnosprawnościami w swoim fachu są specjalistami. Jednocześnie jednak są często niesprawiedliwie postrzegane przez pryzmat swoich ograniczeń.
1: Jednym z bohaterów kampanii jest Robert Zarzecki, który jest osobą niewidomą. Pracuje jako fizjoterapeuta i masażysta.
2: Nigdy nie widzi przeszkód.
3: Odczarowujemy taki mit osoby z niepełnosprawnością jako osoby słabszej, mniej zaradnej.
1: Justyna Curzy to trenerka, konsultantka do spraw dostępności oraz wykładowca akademicki.
4: W moim przypadku akurat hasło jest, że cenię najwyższe standardy. Drodzy Państwo, ja mam 1,25 m, ale standardy w pracy, dla mnie jakość pracy jest bardzo ważna.
1: W ramach kampanii stworzono też poradnik dla pracodawców o dostępnej rekrutacji, przygotowaniu stanowiska, organizacji pracy i wsparciu pracowników z niepełnosprawnościami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami. Pracuje mniej niż co piąta. A to jest weekend w Radiu Nadzieja. Na naszym zegarze 10:45, a na naszej antenie That Girl.
5: Największe przeboje w Radiu Nadzieja.

0: To była Sarsa na antenie Radia Nadzieja. A teraz dowiemy się, że Straż Pożarna testuje nową aplikację alarmową. Jej posiadacz będzie bezpośrednio informowany o alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a nawet budzony w przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu życia.
1: Dla niektórych pobudka to doświadczenie gorsze niż jak z filmu Barei.
2: Wstaję rano, za 15:03, latem to już widno.
1: A w przypadku alertu RCB informacja musi dojść do zagrożonych mieszkańców bez względu na wszystko. Pozwoli na to nowa aplikacja, która jest w fazie testów.
3: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Każdego obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
1: Tylko taką aplikację trzeba będzie zainstalować, a w planach jest jednak lepsze rozwiązanie.
4: Cel broadcast, nad którym aktualnie pracujemy z operatorami telefonii komórkowych, będzie niezależnie od sytuacji, będzie wzbudzał ten telefon.
1: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Wtedy, kiedy będziemy mieć tak zwany alert prezydencki. Jego będziemy głównie wykorzystywali w sytuacjach takich, gdzie będzie naprawdę bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego.
1: A sama aplikacja ma być dostępna do końca roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A ja przypominam, że to jest weekend z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze. Już tylko 6 minut brakuje do godziny 11, a na naszej antenie już teraz Just the Two of Us.

Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę. Także te, które dotąd trudno było zadać. Przy Łomżyńskiej Katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy badania pokazują, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczonych, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a powodów do zmartwień niestety nam przybywa, warto zatrzymać się i odzyskać radość z życia. Przede wszystkim chcemy na nowo odkryć to, co nadaje życiu sens i motywuje nas do podejmowania trudów codzienności. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę i wiedzę, ale także spotkać wartościowych ludzi, porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi życia, mówi ksiądz Grzegorz Kierski. Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę, czyli 30 września o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy katedrze w Łomży. Szczegóły na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl. A już teraz na naszej antenie Wiola Brzezińska.

0: dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmieci?

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: To jest Weekend w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja już za chwilę na naszej antenie audycja Agroinfo Blisko Rolnika. To ogólnopolska audycja radiowa dedykowana rolnikom oraz mieszkańcom obszarów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako część kampanii informacyjnej resortu. Audycja porusza kluczowe i aktualne tematy dla sektora rolniczego, a wśród popularnych wątków znajdują się między innymi wymiana pokoleniowa w rolnictwie oraz odbudowa sektora produkcji zwierzęcej, potencjał agroturystyczny i rozwój przedsiębiorczości na wsi, również nowe kierunki zbytu dla polskiej żywności, promocja rodzimych produktów na rynkach krajowych i międzynarodowych. A zatem zapraszam na audycję Agroinfo.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
3: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2000 wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
2: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
3: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
2: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
3: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś

0: dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzys.
1: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
0: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
1: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
0: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
1: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
0: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
1: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
0: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, między innymi suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
1: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
2: Agroinfo.
1: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
1: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
2: Agroinfo.
1: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, Renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: To zespół Aisha, zespół Magma, przepraszam, i Aisha w nowej, odświeżonej wersji. A na naszym radiowym zegarze 24 minuty po godzinie 11. Dziś kulminacyjny moment pierwszej wizyty papieża Leona XIV we Francji, rozpoczętej wczoraj. Ojciec Święty odprawi plenerową mszę na Polach Elizejskich, w której mają uczestniczyć setki tysięcy osób. Będzie to największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat.
1: Przed mszą świętą papież przejedzie papamobile wzdłuż pól elizejskich i zatrzyma się na placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Wierni, którzy zgromadzą się na najsłynniejszej paryskiej alei, będą mogli śledzić mszę na wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej od centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Na mszę świętą zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. To będzie wielka chwila wspólnoty z tłumem chrześcijan. Na dodatek powiększono strefę dla osób niezapisanych, tak aby one również mogły oglądać transmisję na dużych ekranach. Będzie wspaniale. Mówili Polskiemu Radiu Paryżanie. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja. Na naszej antenie już teraz zespół Pink. Give me a reason.

0: Liam Payne i Teardrops na antenie Radia Nadzieja. Gmina Kolno pamięta o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej. Już jutro w Janowie mieszkańcy upamiętnią kolejną 87. już rocznicę rozformowania 110. Pułku Ułanów, którego żołnierze podzielili się na 3 oddziały i kontynuowali walkę o wolną Polskę. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski przypomniał na antenie Radia Nadzieja, że uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbywają się już od kilkunastu lat.
1: Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110 zapasowy punkt Ułanów jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji Warszawy żołnierze 110 zapasowego pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza.
0: Wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, ale Ułani nie porzucili marzeń o wolnej ojczyźnie, ocenia wójt.
1: Zostaliśmy zaatakowani przez Niemców 17 września przez Rosjan, gdzie Warszawa skapitulowała. Wydawałoby się, że już nie ma żadnej nadziei, a jednak te decyzje zapadły i to jest niesamowicie ważne. I to chcemy podkreślać, że właśnie ta specyfika narodu polskiego, gdzie nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości, nawet w sytuacjach najbardziej beznadziejnych, podejmujemy jednak tą walkę po to, aby walczyć o ojczyznę. I my to również w tym roku kontynuujemy.
0: Uroczystości rozpoczną się jutro o godzinie 13 od mszy świętej polowej. Potem zaplanowano okolicznościowe przemówienia, złożenie przez delegację kwiatów i zniczy pod pomnikiem oraz pokaz ułański, który zaprezentuje Stowarzyszenie Zagończy. A już teraz na antenie Radia Nadzieja przenosimy się do Warszawy. Stacja Warszawa i Lady Punk.

0: Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit na antenie Radia Nadzieja. A płakać powinna teraz pewna kobieta. Przyjechała na stację benzynową mając 2,5 promila alkoholu. Mowa o 38-letniej kobiecie, którą zatrzymali koleńscy policjanci na terenie gminy Turoś. Kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy dlatego, że jej samochód stoczył się i wylądował w rowie. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Dyżurny kolneńskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw w gminie Turoś ujęto nietrzeźwą kierującą. Z relacji świadka wynikało, że przyjechał na tą stację, by wyciągnąć z rowu pojazd, który stoczył się z parkingu. Jednak gdy podczas rozmowy poczuł alkohol od kobiety i mężczyzny, którzy podróżowali tym autem, od razu postanowił powiadomić o tym policjantów.
0: Zarówno kobieta, jak i pasażer byli pod wpływem alkoholu.
1: Badanie alkomatem 38-letniej mieszkanki Bielska Podlaskiego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Taką samą ilość alkoholu w organizmie miał również pasażer, który z nią podróżował. W rozmowie z policjantami 38-latka przyznała, że to ona kierowała pojazdem. Po zatrzymaniu na parkingu niewłaściwie go zabezpieczyła, w wyniku czego stoczył się do rowu. Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze potwierdzili, że za kierownicą Hyundai'a, który przyjechał na tą stację, siedziała kobieta.
0: Teraz kobieta odpowie przed sądem. Kodeks karny za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Może wolniej. Zaśpiewa nam teraz na antenie Radia Nadzieja Dominik Dudek.

Na antenie Radia Nadzieja Lady o godzinie 11:51. Jeszcze już za chwilę na naszej antenie Natalia Schroeder i jej utwór Lustra. O godzinie 12:00 Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie. Anna Borawska, do usłyszenia i już czwartkowy poranek.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: W Płocku obradowali marszałkowie województw z całej Polski. Ponad 1 000 000 zł na sport, wsparcie z budżetu Mazowsza trafi do Warszawy i okolicznych gmin. Zajrzymy też do młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego, który kończy swoją 2-letnią kadencję. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. To jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w naszym kraju. W tym półroczu prezydencję w konwencie pełni województwo mazowieckie. Z okazji rocznicy włączenia Mazowsza do korony na miejsce obrad wybrano Płock, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Cieszę się, bardzo liczne grono. Większość województw jest reprezentowanych przez marszałków, wicemarszałków, członków zarządu. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Płocku, 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Dobra okoliczność, żeby też pokazać naszą wystawę Mazowsze w koronie.
1: Zebrani dyskutowali nad głównymi problemami dla regionów, a najważniejsze postulaty zostały przekazane władzom państwowym, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
3: Bardzo ważne tematy, bo sprawy dotyczące odzyskiwania środków w ramach gospodarki odpadami, ale też przede wszystkim całej procedury, jak to powinno się odbywać. Również rozmawialiśmy o finansowaniu parków krajobrazowych. Przyjęliśmy 6 stanowisk, które zostały uzgodnione ze wszystkimi województwami.
1: Konwent apeluje o wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących programów ochrony powietrza. Dodaje Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
4: Prezydent zawetował ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która dawała możliwość samorządom uchwalenia w taki uproszczony sposób programów ochrony powietrza, po to, żeby nie ponosić dużych kosztów, zanim zaimplementujemy dyrektywę unijną właśnie odnoszącą się do jakości powietrza. Tej ustawy nie ma, w związku z tym istnieje bardzo realne ryzyko, że województwa będą musiały wyłożyć bardzo duże pieniądze, nawet do kilku milionów złotych na uchwalenie programów ochrony powietrza, które będą obowiązywały tylko kilka miesięcy.
1: Przedstawiciele województw zajęli się również tematem środków unijnych, zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
5: Polskie regiony wciąż potrzebują tego bodźca do tego, żeby dogonić Europę, dogonić wszystkie regiony unijne. Krok po kroku nam się to udaje. Coraz to nowe regiony wchodzą do tej fazy regionów tak zwanych przejściowych, żeby dojść do tej fazy regionów rozwiniętych.
1: Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada.
0: Inwestycje w przyszłość.
1: Kolejne ważne wsparcie dla stolicy i okolicznych samorządów. Warszawa oraz powiaty Pruszkowski, Nowodworski i Wołomiński otrzymały w sumie ponad 1 000 000 zł na realizację 5 inwestycji. Nowoczesna infrastruktura sportowa to szansa na rozwój młodych talentów i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
6: Sport na Mazowszu się rozwija dzięki dofinansowaniu sejmiku województwa mazowieckiego. To ważne jest, żebyśmy wspierali infrastrukturę sportową, żebyśmy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a to na pewno przyczyni się do tego celu.
1: Ze wsparcia skorzysta m.in. dzielnica Rembertów, wyjaśnia burmistrz Maciej Iwanicki.
7: Tym razem pozyskaliśmy na modernizację budynku szatniowo-sanitarnego przy naszej szkole podstawowej 217. Tam głównie chcielibyśmy w ramach tego dofinansowania i projektu naprawić dach i zmodernizować elewację zewnętrzną, obróbki blacharskie.
1: Ze zmodernizowanych boisk skorzystają też mieszkańcy Pruszkowa, mówi zastępca prezydenta Pruszkowa Michał Landowski.
8: Wymiana nawierzchni na boiskach do gry w koszykówkę, wymiana całej infrastruktury sportowej w Parku Anielin w mieście Pruszków. Całość inwestycji to blisko 500 000 zł i ogromne dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
1: Łącznie dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu wyniosło 1 200 000 zł.
0: Warto wiedzieć.
1: Hejt może ranić równie mocno jak przemoc fizyczna, a jego skutki często pozostają niewidoczne przez długi czas. Samorząd województwa mazowieckiego mówi stanowcze nie i sprzeciwia się temu zjawisku. Kwestie związane z hejtem to jedna z kluczowych debat publicznych, mówi Ewa Albert, lektorka, producentka akcji Hejt nie jest okej. Okay.
9: Mam nieodparte wrażenie, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, darmowy i anonimowy, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Dlatego walka z hejtem to jest walka każdego dnia na każdym poziomie.
1: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem Nie hejtuje, reaguje. Więcej o działaniach można przeczytać na mcps.com.pl.
0: Czy wiesz, że...
1: Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym czasie młodzi radni przedstawiali swoje pomysły i opinie dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Doradzali także władzom Mazowsza i zgłaszali propozycje nowych działań. Mówi przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kamila Wnuk.
10: To były 2 lata intensywnej pracy 51 młodych radnych z całego Mazowsza, którzy wypracowali różne projekty od raportów, ustaw, statystyk, po projekty namacalne w szkołach, na przykład wyjazdy do szkół, czy nawet założenie młodzieżowych rad gmin małych miejscowości.
1: Niebawem poznamy nowych młodzieżowych radnych. Obecnie trwa głosowanie. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego działa 51 radnych wybranych w 7 okręgach. To uczniowie szkół z całego regionu, którzy reprezentują swoich rówieśników i ich sprawy.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
11: Weekend w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
5: Weekend w dobrym nastroju.

0: Ministerstwo Książek.
1: Co nas podnosi, kiedy wali się życie? Co daje nam siłę, żeby wstać i iść dalej? Żeby mierzyć się z tym, co najtrudniejsze? Co nas wzmacnia?

0: i buduje. Jak nie przestać wierzyć w dobro, kiedy to, co nas spotyka, wydaje się końcem świata? O tym jest najnowsza powieść Agnieszki Krawczyk, zatytułowana Lekcje szycia dla niestarannych, wydana przez wydawnictwo literackie w serii Klub Dobrych Przyjaciół. Bohaterką jest Iga, 30-latka pracująca w korporacji na stanowisku analityka finansowego, coś jak księgowa, planująca budżety, analizująca je i znajdująca receptę finansową na kłopoty swoich klientów. Kiedy poznajemy Igę, jest w bardzo trudnym położeniu. Podczas wyprawy górskiej, w której bierze udział, dochodzi do wypadku, w którym ucierpiała jedna z najbliższych jej osób. Iga czuje się winna, przecież to ona była tą doświadczoną, która schodziła setki kilometrów w górach, zna zasady bezpieczeństwa i to ona proponowała wycieczkę. Po wypadku nasza bohaterka nie potrafi się pozbierać. Terapia pomaga, ale nie na tyle, żeby Iga wróciła do pracy. Wyszła do ludzi i znów była sobą. Wyrzuty sumienia i poczucie winy potrafią zmiażdżyć największych twardzieli, zwłaszcza gdy chodzi o osoby nam najbliższe. No więc taką rozbitą Igę poznajemy, kończy się zwolnienie lekarskie, które wzięła w pracę i musi decydować, co dalej. Nie czuje się na siłach wrócić do korporacji, ale przecież musi z czegoś żyć. Tuż pod jej kamienicą powstaje sklep z ubraniami w stylu vintage. Iga natrafia na niego przypadkiem. Przypadkiem poznaje też właścicielki, dwie siostry, owszem zmagające się ze swoimi problemami, ale przekonane, że antidotum na wiele naszych problemów to bliskość. Dawniej ludzie ze sobą rozmawiali, spotykali się na ławkach pod domami, na kawkach, na imieninach, na grze w karty, przystawali na klatkach schodowych, żeby zamienić ze sobą kilka zdań. Znali się, sporo o sobie wiedzieli, a problem rozłożony na kilka głów wydawał się mniejszy. Dziś mijamy się ze zdawkowym dzień dobry albo i nie, udajemy, że nie widzimy się w sklepie, a pytanie jak się masz, traktujemy jak wścibstwo i okazję do wbicia nam szpilki. Aleksandria i Klara lubią, kiedy okolica, w której działają, żyje wspólnym sąsiedzkim życiem. Zaczynają organizować sąsiedzkie wymianki niepotrzebnych przedmiotów i kurs szycia. Szycie staje się znów modne, potrzebne i bywa interesującym hobby. Dlatego na kurs szycia przychodzą bardzo różni ludzie. Licealistki, pani na emeryturze, kobiety w średnim wieku, a nawet mężczyzna towarzyszący swojej dziewczynie. Każdy ze swoimi trudnościami, poszukujący oddechu od codzienności, ucieczki od samotności, rozrywki albo jak Iga sami nie wiedzą czego. Ale szycie zaczyna jej przypominać o babci, która zostawiła kobiecie nie tylko maszynę, ale też zeszyt z wykrojami na różne życiowe okazje, na przeprosiny, randkę, smutek czy podziękowania. Czy Idze uda się na nowo poszywać życie, które ma sporo naderwanych miejsc? Czy w naszym świecie dobra jest więcej niż zła? Czy z dobrem jest jak z kostką domina, jedna uruchamia cały ciąg? Skoro nieszczęścia chodzą parami, to może szczęście też? To jest opowieść o poszukiwaniu bliskości i ciepła w świecie, który bywa coraz bardziej zimny. Lekcje szycia dla niestarannych to nowa powieść Agnieszki Krawczyk od wydawnictwa literackiego.
1: Ministerstwo Książek.
0: Matt Haig napisał kolejną poruszającą książkę. Zatytułowana jest Pociąg o północy, a wydało ją wydawnictwo Zyski Spółka. Matt Haig to człowiek, który stworzył Chłopca zwanego Gwiazdką i ja poznałam go jako autora literatury dziecięcej. Ale prawdziwy pisarski kunszt autora poznajemy w jego kolejnych powieściach Bibliotece o północy czy Niemożliwym życiu. Haig pisze o relacjach, o żalu, o rozliczaniu się z życiem, niespełnionych marzeniach, a w Pociągu o północy o śmierci i to w bardzo różnych wydaniach. Nie tylko tej fizycznej, która przychodzi nam do głowy, ale też śmierci miłości, młodzieńczego idealizmu i zapału, śmierci wrażliwości na ludzką krzywdę, co przychodzi niepostrzeżenie wraz z dorosłością, która potrafi nas dopaść i wepchnąć w wir zarabiania, pięcia się po szczeblach kariery i stopniowego zatracania siebie. Wilber ma 80 lat i właśnie kończy życie. Umiera fizycznie i ostatecznie. I w tym momencie zawieszenia na granicy podjeżdża pociąg, zabiera go w podróż w przeszłość. Wilber znów jest dzieckiem, chłopakiem z Sheffield, z północy Anglii. Jego ojciec zginął w czasie wojny, był pilotem. Matka, brat i on ledwo wiążą koniec z końcem, pełni żalu, pretensji do losu, uwikłani w walkę o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wilber kocha książki. Wierzy, że może studiować, nawet na Oksfordzie, że może się wyrwać, że jest kimś więcej niż skazanym na pracę w miejscowej hucie lub w fabryce noży i widelców. Ta chęć pokazania, że może osiągnąć więcej niż się od niego oczekuje, determinuje całe jego życie. i obserwuje to, wysiadając z pociągu na poszczególnych stacjach. Widzi najszczęśliwszą wersję siebie, niespełna 30-letniego, właśnie ożenionego, początkującego księgarza. Jego żona Maggie to miłość od pierwszego wejrzenia, nawet jeśli nie zdawali sobie z tego oboje sprawy. To przy niej Wilbur był sobą. Najważniejsze, że mieli siebie, będąc razem, stawali się lepsi. Wtedy w Wenecji podczas podróży poślubnej Wilbur przeżył najważniejsze i najlepsze chwile swojego życia. A potem cóż, jak wspomniałam, dorosłość, ambicje, kompleksy, pieniądze, docenienie przez ludzi z tak zwanej elity tworzą mieszankę prowadzącą do tego, że chłopak z Sheffield z głową pełną marzeń staje się bogatym, wiecznie zajętym i zapracowanym szefem korporacji. Ostatnie chwile życia dają mu nie tylko szansę na przyjrzenie się sobie i temu, kiedy jego wybory zniszczyły wszystko, co kochał i co sprawiało mu radość, ale też, no właśnie, czy coś zmienić? Za jaką cenę? Znamy już taką jedną literacką podróż w czasie. Napisał ją Dickens i miała bohatera o imieniu Ebenezer. To nie jest uwspółcześniona opowieść wigilijna. Matt Haig sięga do klasyki, literatury, muzyki, filozofii. Nasze życie zawsze toczy się w określonym kontekście społeczno-kulturowym i tu mamy wyraźne nawiązania. Sięga i tworzy kolejną powieść zostawiającą w człowieku ślad. A co jeśli jakieś rzeczy zrobiłem źle? Pytał Wilbur swojej przewodniczki w pociągowej podróży. To oznacza, że naprawdę żyłeś? Odpowiada stara księgarka. Może nie mamy szansy cofnąć czasu, ale mamy czas, żeby pogodzić się ze sobą, z przeszłością, z tymi, których zraniliśmy. Nazwać świństwa, które zrobiliśmy po imieniu. Przypomnieć sobie, co nas cieszyło i dlaczego to zatraciliśmy. Docenić tych, którzy nas kochali. Piękna opowieść. Pociąg o północy. Od wydawnictwa Zyski Spółka.
1: Ministerstwo Książek.
0: Bój o Monte Cassino jest jedną z najbardziej obecnych w naszej narodowej świadomości bitew i to nie tylko z okresu II wojny światowej. Mamy pieśni, książki, komiksy o Monte Cassino. Bohaterowie spod Monte Cassino mają swoje ulice w naszych miastach. Walki trwały 5 miesięcy, były bardzo krwawe i ważne, bo chodziło o otwarcie aliantom drogi na Rzym. W armii generała Andersa byli zesłańcy, którzy doświadczyli syberyjskiej katorgi, a potem chcieli w boju pokazać, czym jest Polska. To wiemy. Mniej skupiamy się na wątkach amerykańskich czy brytyjskich i naszym miejscu w tej układance. Tymczasem po polsku ukazała się książka Jamesa Hollanda, zatytułowana Monte Cassino 1944, wydana przez wydawnictwo literackie. Holland jest jednym z czołowych brytyjskich historyków, publicystów i autorów książek. Tworzy scenariusze programów i seriali telewizyjnych, prowadzi bardzo popularny podcast o II wojnie światowej. Mamy więc doskonałą okazję do przeczytania o tej ważnej dla nas bitwie z brytyjskiej perspektywy. A Howland pisze o wątkach, na które być może nie zwracaliśmy uwagi, czyli temat determinacji i mobilizacji żołnierzy amerykańskich, bo na przykład taki chłopak ze środkowego zachodu USA nagle trafia do Włoch i ma bić się w górskiej scenerii o wolność Europy. Zdarzały się przypadki dezercji. Dezerterzy mówili, że wolą odsiedzieć swoje, ale żyć. Bój o Monte Cassino nie był łatwą przeprawą. Był za to krwawą bitwą i częścią wyniszczającej włoskiej kampanii, bronionej przez Niemców do ostatniego skrawka. Dla aliantów to lądowanie w Normandii miało priorytet. Dowodzący na odcinku włoskim obawiali się pozbawienia środków na froncie włoskim właśnie. O tym też pisze James Holland. Walki we Włoszech stanowiły jedną wielką udrękę, tak to nazywa. Spodziewano się łatwego zwycięstwa, wycofania się Niemców i otwartej drogi na Rzym. Problemem nie okazał się brak żołnierzy czy sprzętu, ale środków do ich przetransportowania. Trwała prawdziwie globalna wojna na odcinku azjatyckim, chińskim i japońskim. Zaopatrywano Armię Czerwoną. Zbliżało się podstawowe przedsięwzięcie w Europie, czyli wspomniane lądowanie w Normandii. Takie były okoliczności rozpoczęcia zdobywania wzgórza Monte Cassino. O okolicznościach podjęcia się przez żołnierzy generała Andersa zdobywania Monte Cassino autor pisze tak. Generał Lee wyczuwał w Polakach żarliwość i dumę, co sugerowało, że mogliby podjąć się najtrudniejszych zadań z większą chęcią niż inne jednostki 8 Armii. Odwiedziwszy generała Andersa, dowódcę Korpusu Polskiego, Lee przedstawił swoje stanowisko w sposób bardzo jasny. To, co proponuje, jest niezwykle ryzykowne, lecz także zaszczytne i świadczy o szacunku, jakim brytyjski generał darzy jego podkomendnych. Anders doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że w ciągu 2 miesięcy zażartych walk nie udało się zdobyć opactwa, które opierało się wysiłkom zahartowanych w bojach i bardzo doświadczonych żołnierzy. Zdawałem sobie jednak sprawę, zanotował generał Anders, że korpus i na innym odcinku miałby duże straty. Natomiast wykonanie tego zadania ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas w świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy polskiej. Zwycięstwo umocniłoby determinację ruchu oporu w Polsce, okryło chwałą jego korpus i wszystkich polskich żołnierzy walczących u boku aliantów. James Holland opisuje, jak to nazywa, czteroletnią odyseję żołnierzy Andersa. Przywołuje słowa polskiego generała. Wszyscy w 100-200% uważaliśmy to za zaszczyt, że idziemy walczyć za Polskę. To ważne słowa. Dziś możemy dyskutować, czy potraktowano Polaków instrumentalnie, wiedząc, że wielu z nich straci życie. Nie możemy jednak negować przeświadczenia ludzi, którzy w tym uczestniczyli, że było to dla nich ważne i czuli dumę z powierzonego im zadania. I jak pisze Holland, stracili domy, rodziny, ojczyznę. Ich zwycięstwo na Monte Cassino było triumfem, który znaczył o wiele więcej niż zdobycie jednej zbroczonej krwią góry. 700 stron. Tyle liczy ta książka i naprawdę ją Państwu polecam. Monte Cassino 1944 od wydawnictwa literackiego.
1: Ministerstwo Książek.

Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
2: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo pełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest w

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich Gniazdowskich Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani i Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysi, Pani Marii i jej męża Mariana, doktora Tomasza i wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom oraz rodzeństwu. Odar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, Witolda, Zbigniewa, Dorota, Władysława, Jadwigę, Anastazę Gorogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O Boże, błogosławieństwo w domu i pracy dla mojej rodziny. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i opiekę Bożą dla Pauliny, Arka, Daniela i Miłosza. O opiekę Bożą dla Pauliny i jej dzieciątka, które nosi pod sercem.

Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, obecność mediów cyfrowych w naszym życiu jest faktem. Współcześnie trudno wyobrazić sobie codzienność bez telefonów komórkowych, bez komputera i dostępu do internetu, bez różnych przydatnych aplikacji. Media cyfrowe zmieniły nasze zwyczaje, formy aktywności i relacje społeczne. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, chociaż w różnym zakresie i w różnej formie. Jesteśmy świadomi niezaprzeczalnych dobrodziejstw płynących z rozwoju mediów cyfrowych, a jednocześnie widzimy ogromne zagrożenie, których źródłem jest nasz udział w świecie wirtualnym. Jeden z badaczy nazwał komputer i internet ogromnymi wehikułami anonimowości, gdyż nigdzie indziej nie ma tylu awatarów, fikcyjnych adresów czy fałszywych tożsamości. Stąd bierze się przekonanie, że można robić, co się chce, bez żadnej odpowiedzialności. W ten sposób tworzy się rzeczywistość tak często opartą na kłamstwie, na agresji, na poniżeniu, wyśmiewaniu innych. Problemem jest także to, że nadmierne zaangażowanie w świat wirtualny ogranicza nasz kontakt ze światem naturalnym, z żywymi ludźmi, a przecież realne więzi są tak bardzo istotne w prawidłowym rozwoju człowieka. Jesteśmy też bardziej narażeni na różne manipulacje i uzależnienia. Te i wiele innych zagrożeń czynią poważne szkody psychiczne i duchowe, zwłaszcza w młodym pokoleniu. W niedawnym raporcie z monitoringu obecności dzieci i młodzieży w internecie można przeczytać, że w Polsce 2,6 miliona dzieci w wieku od 7 do 14 lat korzysta z internetu, a średni dzienny czas spędzany przez nich w internecie wynosi 4 godziny i 25 minut i jest najwyższy spośród wszystkich grup wiekowych. 1,2 miliona dzieci w tym przedziale wiekowym miało kontakt z reklamami piwa alkoholowego w czołowych aplikacjach społecznościowych, a 32% dzieci miało kontakt ze stronami i aplikacjami zawierającymi treści erotyczne. 69% zagląda do serwisów edukacyjnych, ale poświęca im średnio tylko 6 minut dziennie. Udział treści edukacyjnych w całym czasie online to 1%. Eksperci zwracają uwagę, że wielkie firmy technologiczne świadomie projektują aplikacje i serwisy w sposób wykorzystujący podatność rozwojową dzieci. Niesie to ogromne ryzyko dla prawidłowego rozwoju młodego pokolenia. Kochani, wobec ekspansji świata wirtualnego, jego tak wielkiej obecności w życiu młodych, nie możemy pozostać bierni. Nie możemy lekceważyć zagrożeń i dopuścić, aby to ludzie, dla których najważniejszy jest zysk, a nie dobro dzieci, wychowywali tych, za których jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Najpierw samemu trzeba właściwie korzystać z mediów cyfrowych i dawać dobry przykład dzieciom. Przez miłość, przez silne więzi trzeba mieć realny wpływ na to, jak podchodzą one do siebie samych, do innych ludzi, do świata i spraw duchowych. Nie powinno być tak, jak to kiedyś trafnie nazwał ksiądz profesor Pawlina, że mentalność współczesnej młodzieży kształtowana jest przez memy, a nie mamy. Nie może być tak, że nawet w czasie spacerów czy wspólnych posiłków z dziećmi rodzice prawie stale korzystają ze smartfonów, niewiele interesując się sobą nawzajem i dziećmi. Jakże łatwo jest wtedy przeoczyć, że ktoś może przeżywać jakiś problem, że konieczna jest pomoc. Jakże łatwo jest wtedy przekonać dziecko, że to, co przeżywa, nie jest ważne dla mamy i taty. Papież Leon XIV zachęca rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem spójności, zachowując się tak, jak chcą, aby one się zachowywały, wychowując je do wolności poprzez posłuszeństwo, zawsze szukając w nich dobra i środków, aby je pomnażać. To niezwykle ważne słowa, które przypominają, że nie może być rozdźwięku między wymaganiami stawianymi dzieciom a swoją postawą. Wychowanie do wolności poprzez posłuszeństwo musi odbywać się w atmosferze mądrej miłości, wzajemnej życzliwości i wielkiego zaangażowania w budowanie mocnych więzi. Ojciec Święty powiedział też, że wszystko jest trudniejsze bez miłości i rodziny. Nie żałujmy, kochani, wysiłku, aby polskie rodziny były zjednoczone chrześcijańską miłością. Wtedy wszystko stanie się łatwiejsze, a realny świat stanie się piękniejszy. Wtedy młodzi nie będą szukać schronienia w wirtualnej rzeczywistości. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Libie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.
3: Wieczór w dobrym nastroju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.